Эскатору.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Fani czekali 2 lata, no i w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. Z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie, no i było tam naprawdę mnóstwo osób. Dawid podpisywał płyty, robił sobie zdjęcia z fanami, no i Eska też tam była. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest naprawdę mocno podekscytowany.
2: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
1: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. Ten numer podbija playlistę Radia SK w ostatnich tygodniach i ostatnio wrócił na miejsce pierwsze gorącej 20 Radia SK, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
2: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję, kocham was nad życie, dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it, w końcu nam się udało.
1: Na ten numer możecie głosować w gorącej 20 Radia SK na sk.pl, a w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, znajdziecie sporo relacji z premiery płyty Dawida Kwiatkowskiego. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety są już niestety wyprzedane. Pora znaleźć następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada, a o tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Na pewno z Radia SK znacie hit Beat Dobry Bas Autostrada Lewy Pas, czyli Drive od Gipsa i Opała. Współautor tego numeru, czyli Opał, wpadł ostatnio do studia Radia SK na Rap 20. Rozmawiał z nim Mati Fuczyło.
3: Minęła chwilka od premiery twojego albumu, ale ja chciałbym powiedzieć, że jesteś gościem, na którego bardzo, bardzo czekałem ja i wiem, że nasi słuchacze bardzo, bardzo czekali. Pisali w listach i w ogóle. Więc dzień dobry, jesteś.
4: Żartujesz. Przede wszystkim cześć dla ciebie, cześć dla wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. To jest też taki czas już po wydaniu albumu, gdzie jestem po odpoczynku, po wakacjach i fajnie by było jeszcze gdzieś o nim pogadać, więc no jestem i gadam.
3: Zaraz to na pewno zrobimy, zaraz nadrobimy wszystkie historie z albumem związane, tym bardziej, że zakładam, że jest ich bardzo dużo. Takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. No to pytanie brzmi, czy emocje po premierze chwilę temu jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
4: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem, więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Na spokojnie, już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
3: Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
4: Dzięki przede wszystkim, to jest bardzo miłe i chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmują mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, też stale tak myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
3: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz to już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo to nie jest tak, że to jest najprostsza rzecz, żeby tak sobie wypuścić kawałek, wybrać numery, wybrać single i tak dalej.
4: Myślę, że potrafię teraz spojrzeć tak z dystansu trochę na to, co się działo. Nie jestem w tych emocjach, nie? Nie siedzę w nich, nie przeżywam ich aż tak bardzo. Natomiast album jest też bardzo emocjonalny i porusza różne tematyki i problematyki. A co za tym idzie, no jestem też artystą, mocno przeżywam tą muzykę też, więc jest to jakoś związane z tym, że tych emocji było dużo.
3: Czyli ten trudny okres to jest moment, w którym piszesz, nagrywasz i tak dalej, wtedy pewnie się dzieje, się wylewa.
4: Ja bym bardzo też chciał umieć robić muzykę z takiego luzu i z takiego przysłowiowego wszystko jest dobrze, natomiast chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje, dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga. I mam, wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
3: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije, bo mimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
4: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też, słuchaj, mój 16 album, jakby,
3: no
4: nie?
3: Właśnie.
4: Więc trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę to wykorzystać w muzyce.
3: Wspomniałeś o tych 16 albumach. Jak to jest, że człowiek, no mimo wszystko bardzo młody, ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa? To jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej co?
4: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, już myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie. Nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. Ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać.
3: Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
4: Jest na tym albumie utwór Jestem wolna i to była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym, jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bezanteniu o tym, czy coś jest radiowe, czy nie, tak. Nie? I o tym słowie radiowość, co to oznacza,
3: tak.
4: Że takich utworów tam jest mało, no, ale też cieszy mnie to. I mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy tutaj pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
3: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który, jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie.
4: Tak,
3: co?
4: Tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
3: I tu pojawiasz się ty.
4: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remiksami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
3: Tak jest.
4: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tą muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
3: Wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to jest eklektyka, tylko nie mam na myśli płyty Quavo na Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo po waszemu.
4: Bardzo różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów, nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę, a tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu, nie?
3: No właśnie, to co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów, po prostu no zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca, też mam na myśli to, że właśnie intro
4: tak nie dalej, jest to się na pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którą stronę ten album będzie szedł, tak. No, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, było to na, na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
3: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat: nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz, że
4: Tak. Bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę. Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. No jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
3: Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale
4: albo używają wszystkie zdjęcia Instagrama.
3: Ale to akurat zakłada nową płytę. To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16.
4: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat, albo przemyśleć.
3: Tak. Wróciłeś świeżo, co niedawno, z swojego ostatniego koncertu trasowego. Czy ty i koncerty to równa się wielka miłość na zawsze?
4: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel, się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec, jakby ten faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest niewyobrażalne zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, nie wiem, kilka tysięcy ludzi i śpiewa tekst, który wymyśliłeś. Wow,
3: robi chyba wrażenie, co? To znaczy, zakładam, że trudno po tym się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o 5 czy o 4, żeby pojechać na koncert.
4: Nie da się normalnie usnąć, nie? To jest taki przemiał emocji faktycznie i wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którym też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i potem się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, 3 koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz 3 dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. To jest po prostu angażujące.
3: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć, w końcu płyta wydana, koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertów, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
4: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo teraz jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dope House w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam. Tam też szykujemy coś specjalnego, będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to też muza, to też nie jest wszystko, z czym się zajmuję. Oprócz tego, że mamy wytwór turnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu. Zapraszam serdecznie do sprawdzania Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album, nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek. Niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
1: A po więcej dobrego rapu odpalajcie Radio SK w każdy poniedziałek po 23:00. Wtedy Matif Uczyło odlicza 20 waszych ulubionych rapowych numerów, a na te kawałki możecie głosować oczywiście na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a Opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
0: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
1: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Matif Uczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
3: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
5: Wtedy tak.
3: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
5: Zobaczymy.
3: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
5: Tak. Głównie prywatnie.
3: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
5: Tak, to się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
3: Okej.
5: Natomiast cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
3: Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
5: Tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
3: Okej. To jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy no, po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości i jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
5: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak,
3: czyli
5: przez dziecko.
3: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
5: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
3: Okej.
5: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
3: Okej, no to jest piękna historia.
5: To jest mój Cloud 9.
3: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
5: Mroczne.
3: Mroczne?
5: Tak, tak, tak, tak. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Tak naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
3: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud9.
5: Zdecydowanie.
3: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... Chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
5: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
3: Okej. Czyli to w ten sposób to działa.
5: Tak.
3: Okej.
5: Nie, no kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
3: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
5: Tak.
3: Okay.
5: Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę... Radziej, ale tak, myślę, że tak.
3: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
5: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
3: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. Co przed nami.
5: Tak, to myślę, że wiemy więcej niż to. Już mamy ze dwa projekty już.
3: Okej.
5: Może nawet więcej.
3: Okej, no to jest
5: wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
3: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
5: Tak.
3: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
5: To jest taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
3: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
5: się za język. Zostawmy
3: trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
5: Totalnie nie.
3: Okej.
5: Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Elenia Tell sprzed 12 chyba już lat, tak. Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
3: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
5: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
3: Okej. Idzie sobie odsapnąć.
5: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego, no i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji
3: oczywiście,
5: albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
3: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anatema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, łącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
5: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Mhm. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
3: Zacząłem
5: to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no rodziło się to w bólach.
3: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
5: Miałem nauczyciela, tak.
3: Okej. Okay.
5: Tak, tak, okay. Normalnie, brałem tak zwane lekcje z tego 3D, online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. Mm-hmm. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam

0: delay gruby tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
1: Tak. Getz pokazuje ręce.
0: Wykonane, wiesz, w środowisku no Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
1: tak jest.
0: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
1: Okej. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Getzowi cały dzień?
0: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
1: Że mu nie pasuje outfit.
0: I zaczyna jęczeć.
1: Okej.
0: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
1: No proste.
0: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
1: Czyli to nie tylko, nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
0: ma swój gust.
1: Ma swój gust, to mi się
0: coś
1: podoba.
0: Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
1: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemona Fide w Futuramie? Może ty to wiesz.
0: Nie mam pojęcia.
1: Czy nie masz w ogóle pojęcia, o czym mówię teraz?
0: Nie.
1: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemona Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemona Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemona Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
0: nie,
1: wyszło?
0: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
1: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
0: Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
1: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
0: wiesz
1: do końca
0: co,
1: pewien.
0: FL Studio był tym takim pierwszą trudnością, ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam. Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
1: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
2: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony.
3: Eska Toruń News. Marta Łyzerska miały na nowo poczuć się sobą, pokochać się raz jeszcze i pokazać, że rak nie odebrał im kobiecości. Od maja do września torunianki brały udział w warsztatach, zabiegach, ale i badaniach w ramach projektu Piękno Mimo Wszystko, który organizuje Dorota Rybarczyk.
4: Ostatnio jedna z psychoonkolożek tak pięknie określiła to, że dziewczyny wychodzą z roli pacjentki i wracają do roli kobiety. I tak właściwie można było pięknie podsumować wszystkie te działania nasze, które miały miejsce od maja tego roku aż do dziś. Dzisiaj wieńczymy to właśnie sesją zdjęciową, a w międzyczasie działo się naprawdę bardzo dużo. Nawet był taki moment, kiedy dziewczyny poprosiły o tydzień urlopu od upiększania, więc było bardzo intensywnie. No i myślę, że same powiedzą o tym, jak fajnie, jaki wpływ te działania wszystkie miały na nie. Myślę, że warto też zwrócić uwagę,

0: To, czym ja jestem poruszona w całej tej akcji, to przede wszystkim to, że ja je widzę uśmiechnięte. A druga sprawa to toruńscy przedsiębiorcy, których zaprosiłam jako partnerów do tego wydarzenia. Niektórzy sami się zgłosili, innych poprosiłam, ale nie było absolutnie ani jednej osoby, która by mi odmówiła udziału w tym projekcie. Więc to jest dla mnie też piękne, po pierwsze dlatego, że odbieram to tak, że darzą mnie zaufaniem, a druga kwestia, że te serca naprawdę są bardzo duże i jakby też ilość, ale też jakość i wartość tych prezentów, którymi panie zostały obdarowane, w tej edycji zdecydowanie przekroczyłam nasze najśmielsze oczekiwania.
1: Jakie zajęcia, spotkania miały dziewczyny od maja do września tak naprawdę?
0: W maju spotkałam się z Joasią i Ewą i rozpoczęłyśmy od konsultacji takiej kosmetologicznej, onkokosmetologicznej i też można powiedzieć pielęgniarskiej, uwzględnieniem wszystkich aspektów medycznych, które ich dotyczą. Następnie po zaprojektowaniu takim wstępnym przeze mnie procedur kosmetycznych i kosmetologicznych i estetycznych, ten projekt przedstawiłam lekarzowi onkologowi, który też prześledził całą historię medyczną pań i dostaliśmy zielone światło na praktycznie na wszystko. 99% tych zabiegów, które chcieliśmy przeprowadzać. Panie miały również konsultacje z chirurgiem, konsultacje z dermatologiem, tam były też diagnozowane i usuwane zmiany skórne. Jeszcze przed paniami konsultacja z ginekologiem. Następnie była diagnoza stomatologiczna i już nie pamiętam, jakie procedury były wykonywane, ale klinika zaopiekowała się uzębieniem u pań. Panie miały spotkanie z psychoonkolożką z Akademii Walki z Rakiem. Była konsultacja dietetyczna, tak żeby ustawić na właściwe tory odżywianie na danym momencie życia i choroby i leczenia. Panie miały wykonywane przez te wszystkie miesiące serię indywidualnie dobranych zabiegów pielęgnacyjnych, relaksacyjnych. Miały wykonywane też kompleksowy makijaż permanentny, brwi, oczu i ust. Była zaopiekowana też tam, gdzie trzeba było właśnie pierś. Panie na cztery różne sposoby miały zaopiekowane blizny terapią w Warszawie. Panie miały też terapię blizn w Poznaniu. Działo się bardzo dużo. Panie miały serię zabiegów fryzjerskich, pielęgnacyjnych, skóry głowy, strzyżenie, koloryzację. Była analiza kolorystyczna, sprzątanie szafy, dobór oprawek. Potem panie były rozpieszczane przez panią Marzenę w garderobę i dobierała specjalnie dla nich komplety bielizny. Miały również warsztaty z toruńską aktorką Anią Magalską w Zazie. Miały dobraną pielęgnację domową, tak żeby przez cały ten czas nie tylko w gabinecie, ale mogły codziennie o siebie dbać. Panie w ramach naszego projektu miały też możliwość skonsultowania się z prawnikiem w sprawach, które tego wymagają. No i dzisiaj jesteśmy właśnie w studio, gdzie odbywa się końcowa sesja. I jeszcze nam się marzy, żeby po zakończeniu, po tym finale, który odbędzie się 14 października w Teatrze Muzycznym w Toruniu, żeby panie mogły już bardzo kameralnie, wraz tylko ze swoimi osobami najbliższymi, takie pięknie ubrane, wypielęgnowane, szczęśliwe, żeby mogły iść takich już tylko dla siebie, zjeść jakąś piękną kolację.
1: No z tego, co pani mówi, to jest zupełny taki restart dla osoby, dla człowieka, dla kobiety. Te wszystkie zabiegi, które zostały stworzone, bo to nie tylko ładny makijaż, tylko no, naprawdę głęboka praca na poziomie zdrowotnym, psychologicznym, ale no, też ostatecznie wizualnym.
0: Tak, to prawda. I w tym projekcie pokazuje też pokazuje możliwości współczesnej kosmetologii onkologicznej, ale również tego aspektu naszej współpracy wielodyscyplinarnej. Bo oprócz tego, co my możemy w gabinecie, to każdy z kosmetologów onkologicznych jest przygotowany do takiej pracy nie wykraczającej poza swoje kompetencje, ale tak, żeby można było w odpowiedni sposób też pokierować, patrząc bardzo holistycznie na swoją klientkę, która doświadcza choroby nowotworowej. 14 października w Teatrze Muzycznym w Toruniu odbędzie się uroczysty finał Metamorfoz, podczas którego wyemitujemy film pokazujący wszystkie etapy. Ponadto będą ciekawe prelekcje z psychoonkologiem, będzie możliwość zadawania pytań naszemu doktorowi Mieszkowi Białasowi.
2: SK Toruń.
1: Co udało się uchwycić na klatkach filmu, mówi jeden z współtwórców produkcji, Adrian.
2: Jan Aleksandrowicz.
3: Otrzymaliśmy prośbę od Doroty Rybarczyk, inicjatorki pomysłodawczyni, fundatorki Fundacji Piękno Mimo Wszystko, by przygotować dokumentację filmową tegorocznej edycji Metamorfos. No i oczywiście zgodziliśmy się na to, bo zarówno dla mnie, jak i dla mojego wspólnika Olka Urbańskiego profilaktyka przeciwnowotworowa jest czymś szczególnie istotnym i jeśli możemy mieć wpływ i swój udział w tak ważnych społecznie projektach, to zgadzamy się od razu.
2: No tak, ja pamiętam jeszcze, że ty na swoim koncie masz książkę Rozmowy o raku, dobrze pamiętam?
3: Rzeczywiście, w 2018 roku wydałem książkę Hashtag Rak, której de facto jedną z bohaterek jest Dorota Rybarczyk. Z kolei w 2025 roku razem z Olkiem Urbańskim na rzecz jednej z warszawskich organizacji pozarządowych wydaliśmy kalendarz i przygotowaliśmy wystawę zdjęć Olka w ramach kampanii Zawsze Różowe, Zawsze Niebieskie. To była pierwsza w Polsce inicjatywa przeciwnowotworowa kierowana także do osób z niepełnosprawnością intelektualną, więc rzeczywiście ta profilaktyka jest mi szczególnie bliska i zamierzam więcej takich akcji w przyszłości także filmować swoim nazwiskiem.
2: Ja nie chciałabym za dużo zdradzać o filmie, który jest w trakcie tak naprawdę procesu twórczego, jego premiera 14 października, ale gdybyś jednak mógł powiedzieć, w jaki sposób podeszliście też do tworzenia tej historii, która tak naprawdę opowiadała się na waszych oczach, bo tutaj panie rozkwitały chyba z każdymi zajęciami, które miały w swoim harmonogramie.
3: Ten projekt był od początku pomyślany jako metamorfoza kompleksowa, bo tu nie chodzi wyłącznie o zmianę fizyczną, nie chodzi także tylko o zmianę mentalną, chodzi o całościową poprawę jakości życia dwóch fantastycznych dziewczyn, które przeszły choroby nowotworowe. Razem z Olkiem Urbańskim towarzyszyliśmy im z aparatem i kamerą i dokumentowaliśmy wszystkie aktywności, jakimi dziewczyny były, można powiedzieć, częstowane przez organizatorów tej kampanii. Widzieliśmy na własne oczy, jak one otwierają się, jak mają coraz większą swobodę, aby mówić o chorobie, o swoich doświadczeniach, aby zdradzać nam swoje marzenia. Poznawaliśmy się bliżej. Myślę, że największą wartością tego projektu i tego, że mogliśmy go dokumentować, jest właśnie to, że widzimy wręcz namacalnie, jak z każdym spotkaniem budowało się to zaufanie, jak dziewczyny, które były bardzo zamknięte i czuły pewnego rodzaju presję, mówiąc zupełnie obcym ludziom i pokazując się w takim, a nie innym wydaniu, teraz są otwarte, uśmiechnięte i są prawdziwą kwintesencją nazwy tej fundacji, czyli Piękno Mimo Wszystko, bo one są piękne mimo wszystko.
2: W przerwie między zdjęciami udało się nam porozmawiać z tegorocznymi bohaterkami projektu w Toruniu. Jak go wspominają, co im dał i jak reaguje na ich zmianę najbliższe otoczenie?
4: Dzień dobry, Joanna Gackowska z tej strony. Uczestniczka właśnie projektu Metamorfozy, który jest już od maja, więc długi czas i dużo się dzieje.
2: No właśnie słyszałam, że tam bardzo intensywnie. Co ci się najbardziej spodobało?
4: Wszystko. Każdy etap jest szczególny i każdy etap działa dla mnie kojąco. Dotyka i wizualnie, ale tak samo mojej duszy i w szczególności ludzi, którzy spotykam, bo ci ludzie, którzy tutaj są i biorą udział i tutaj wszyscy, co o nas dbają, to mają tyle ciepła i tyle dobra, że no nie pomyślałabym, że trafię na takie złote osoby o wielkim sercu.
2: No to zapytam, jak to się stało, że tutaj trafiłaś?
4: Zgłosiłam się, przeczytałam właśnie tutaj ogłoszenie, że szukają uczestniczek i zgłosiłam się do Dorotki, napisałam. I to dla mnie było bardzo, bardzo szczególne, bo pierwszy raz po chorobie, znalazłam się jeszcze w trakcie choroby, bo jeszcze się leczę, znalazłam się właśnie z powrotem w salonie kosmetycznym i poczułam, jak mi tego brakowało. I poczułam, że to jest moment, że nawet jakbym się nie dostała, to ja muszę wrócić do siebie sprzed choroby, że chcę się czuć dobrze. I to właśnie ta wizyta tak otworzyła mnie na nowo, z powrotem do życia.
2: A masz takie wrażenie, że to zupełne takie odwrócenie sposobu uwagi, jaki tobie się poświęca, jest właśnie podczas tego programu? No bo jednak jak myślimy o chorobie onkologicznej, to jest zamartwianie się. No to jest ciężka historia, a tutaj jesteś w takim centrum zainteresowania, masz układane włosy, są dobierane stylizacje, ale też wiele innych rzeczy wokół się dzieje, które no też chyba mają wpływ na takie nasze babskie poczucie kobiecości.
4: Wszystko to ma wpływ właśnie. Nie, nie tylko ubrania, nie tylko makijaż, ale tak samo tak ta atmosfera ciepła. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, że to jest właśnie ta atmosfera, że jak gdzieś jestem, to ja czuję się tak swobodnie i w ogóle przez to właśnie to już trwa od maja, więc też my się czujemy jak już jak rodzina, po prostu czuć to właśnie to ciepło, nie? Tutaj i tą swobodę, jak jesteśmy.
2: Ja słyszałam, że ten blond był troszeczkę wymarzony, który masz dzisiaj.
4: Znaczy to jeszcze nie jest ten blond, ale tutaj właśnie z Izą dążymy do tego, ale to ma być bezpiecznie, tak? To nie ma być na zasadzie, że mi zaszkodzić, tylko po prostu powoli, a do celu. Ale i tak już jest duża zmiana i tak samo jak tutaj dbanie o Dorota, dbam o moją skórę, twarzy, to widać już to, że jestem, przez chorobę byłam taka ciemna i szara, a teraz widać właśnie to światło.
2: Ja też je widzę, zdecydowanie.
4: Dziękuję.
2: A jak przed samą sesją? Jakiś stres jest? Czy podchodzisz już do tego jako do cudownego finału?
4: Podchodzę do tego naprawdę jak fajna przygoda, coś nowego, bo nigdy takiej sesji nie miałam i w ogóle się nie stresuję. Nie, tutaj naprawdę niczym się nie stresowałam podczas całego projektu. Może właśnie tego 14 października na finale, tam będzie lekki stres, bo będą ludzie z zewnątrz, to troszkę będzie inaczej.
5: Dzień dobry, nazywam się Ewa Bujak.
2: To ja zapytam, jak to się stało, że stała się pani uczestniczką programu Piękno Mimo Wszystko?
5: Na stronie onkoinformatora pojawiła się informacja, że jest taki program. Widziałam wcześniejsze przebitki z wcześniejszych programów, więc mówię, zaaplikuję. Otrzymałam telefon, zapraszamy na spotkanie. Wiedziałam, że dużo dziewczyn się zgłosiło, mówię, zgłaszam się. Po prostu poszłam, zgłosiłam się, porozmawiałam z panią Dorotą. Szanse na dostanie się, dwie dziewczyny, więc były jakie były. Dostałam się i tak się zaczęła ta przygoda. I to naprawdę jest fajna przygoda.
2: No właśnie, na pewno bardzo intensywna, bo słyszałam, że od maja to wy się naprawdę nie nudziłyście.
5: Absolutnie się nie nudziłyśmy. Przeszłyśmy bardzo dużo różnych zabiegów, od zabiegów fantastycznych, upiększających, po takie zabiegi bardzo, powiedziałabym, medyczne, tak, bo ja jestem tą osobą, która odzyskała czucie w miejscu, w którym miałam robiony przeszczep skóry, więc dla mnie to jest coś takiego, myślałam, że już nigdy tego czucia tam nie odzyskam, a to jest dla mnie fantastyczne, że to czucie wróciło dzięki tym wszystkim zabiegom, tak? Nie jestem w stanie podać jednego zabiegu, dzięki któremu to się stało, ale jakby ten całe kompleksowe wsparcie, które dał mi program, to jest naprawdę fantastyczne dla mnie, tak?
2: No i właśnie to jako największą rzecz, którą wynosi pani z tego projektu, pani poda, czy może coś jeszcze się znalazłoby?
5: Dla mnie fantastyczne jest to, jak wielu cudownych ludzi poznałam, jak cudownym przyjęciem w różnych miejscach się spotkałyśmy i jak wiele otwartych serc zobaczyłyśmy, tak? Efekty medyczne i estetyczne są fantastyczne, tak? Bo mam ładniejsze zęby, mam ładniejsze włosy, mam ładniejsze paznokcie, mam ładniejszą twarz, tak? Mam piękne okulary, pojawiły się mięśnie na moim brzuchu, które dawno nie widziało. Także jest wiele takich efektów, które widać gołym okiem, ale myślę, że to, co stało się w mojej głowie, że jest tylu ludzi, którzy chce nam pomóc, tak? I ja już też wiem, że w kolejnej edycji też będę chciała być tą osobą, która będzie coś dawała od siebie. Ja na co dzień zajmuję się, może już nie tak blisko, ale rekrutacją, a wiem, że powrót pacjentów onkologicznych do tego świata firmowego, jak ja to mówię, często po długich zwolnieniach lekarskich czy po zasiłkach rehabilitacyjnych jest trudny, więc myślę, że tutaj jak dostanę zgodę od zarządu fundacji, żeby na przykład takie działania przeprowadzać celowo gdzieś tam.
2: No pani też jest tak na gorąco po sesji zdjęciowej, w trakcie mogę powiedzieć, bo tutaj tych stylizacji jest trochę. Jak się pani czuje w roli modelki?
5: Ja już przyznam, że kiedyś pracowałam jako modelka. To było kilka lat temu. Także dla mnie praca z aparatem to nie jest nic nowego. Ja niedługo mam okrągłe urodziny, więc to będzie dla mnie taki piękny prezent na te okrągłe urodziny. Na pewno któreś zdjęcie zawiśnie gdzieś w moim domu i będę wszystkich obdarowywać tych moich najukochańszych, najbliższych tymi pięknymi zdjęciami.
2: No właśnie, ja też chciałam zapytać o reakcję najbliższych, no bo oni tak naprawdę na bieżąco widzieli, jak pani też się zmieniła, nie tylko wizualnie, ale też z tego, co słyszałam, mocno charakterologicznie, jeśli chodzi o otwartość na drugiego człowieka. Jak oni zareagowali, jak oni reagują na taką metamorfozę?
5: Wszyscy ci moi najbliżsi są szczęśliwi, że ja jestem szczęśliwa, o tak powiem.
6: Finał akcji wraz z premierą filmu dokumentalnego o całej metamorfozie 14 października w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
7: Łazarska, Toruń News.
6: Marta Łazarska, portret gimnazjalny, słynna rozmowa z Bogiem czy toruński pomnik przy ratuszu staromiejskim. Wizerunki i życie Mikołaja Kopernika uwieczniono setki razy. Ale jak utrwalić jego portret, życie, geniusz, a nawet najsłynniejsze dzieło w zapachu? Nad tym głowili się Konrad Zabłocki i Alan Balewski, tworzący Chronicles. Swój zapach o obrotach zaprezentowano w domu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2: Jak to się zaczęło, że od postaci Mikołaja Kopernika doszliśmy do już gotowych perfum?
8: My jako Chronicles stworzyliśmy dotychczas dwie kompozycje oparte na wydarzeniach historycznych, bo jako Chronicles staramy się odtwarzać albo interpretować tak artystycznie, zapachowo bardzo określone wydarzenia historyczne. I to były wydarzenia nie z historii Polski. Jedna z tych kompozycji jest oparta na wydarzeniu Boston Tea Party, czyli takim jednym z symbolicznych wydarzeń w historii rewolucji amerykańskiej, a druga opowiada o pierwszym spotkaniu Kleopatry z Juliuszem Cezarem. Ale zawsze chcieliśmy stworzyć tak naprawdę zapach Polski. O Polsce albo o jakimś wydarzeniu czy postaci. I w przypadku Mikołaja Kopernika panuje raczej taki konsensus naukowo-popkulturowy, nazwijmy, że to jest najważniejsza postać w historii polskiego renesansu. Poza tym mieliśmy bardzo dużo skojarzeń stricte zapachowych, to raz. A dwa, ten Kopernik jest często portretowany na różne sposoby. Mamy po prostu wielu Koperników. Lekarza, kanonika, też polityka, no i wreszcie astronoma. A my chcieliśmy to zrobić troszeczkę inaczej. Spojrzeć na ten życiorys w całości i spojrzeć na ten życiorys z perspektywy późnych lat życia Kopernika. My tak naprawdę portretujemy moment, w którym on spogląda na ten swój życiorys już w 1541 roku, dwa lata przed swoją śmiercią. Ale to jest moment, w którym on już oddał to swoje największe dzieło życiowe de revolutionibus eretykowi, który mógł zawieźć go do Norymbergi i wydrukować. Czyli tak naprawdę to jest ten moment, w którym Kopernik może się poczuć bardzo spełnionym badaczem.
2: A skąd inspiracje zapachowe? Czy to obrazy, opisy, jak to wyglądało? Skąd wybraliście konkretne składniki do tego, żeby powstał zapach o obrotach?
9: To było właśnie bardzo duże wyzwanie, ponieważ tak jak przy naszych poprzednich projektach bazowaliśmy na takich bardzo konkretnych wydarzeniach z historii, które mogliśmy rzeczywiście zakotwiczyć w określonym czasie, miejscu, w określonych postaciach czy czynnościach. Tutaj z racji tego, że mamy do czynienia z człowiekiem nauki, tak? Ciężko w życiorysie Kopernika znaleźć taki moment eureka. Raczej jego teoria jest efektem doświadczeń z całego życia, podróży, badań, analiz, studiów. A my mamy takie podejście, że chcemy możliwie tam, gdzie historia na to pozwala, bazować rzeczywiście na autentycznych źródłach historycznych. Więc o ile przy poprzednich projektach te źródła pozwalały nam tak bardzo konkretnie odwzorowywać daną scenę, dane wydarzenie, jeśli chodzi na przykład o zapach, jaki mógł towarzyszyć właśnie w danej epoce, jak mogło pachnieć miasto, jak mogły pachnieć na przykład herbaty, które topiono podczas herbatki bostońskiej, które tutaj właśnie mamy na stole przed sobą, a przy Koperniku, no właśnie tutaj z jednej strony chcieliśmy też być konkretni, są też podobnie właśnie 41, czyli już chyba okres życia Kopernika, okres, w którym przesiadywał w swojej pracowni we Fromborku, w swojej wieży. Chcieliśmy z jednej strony jakoś odwzorować zapachy, które mogły mu towarzyszyć w tej wieży, stąd odwzorowaliśmy, analizowaliśmy, jak mogły pachnieć meble z epoki, czym być konserwowane. Zapach rękopisów Kopernika, które też są bardzo dobrze przebadane i przy pomocy różnych analiz chemicznych jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jakie związki lotne, związki zapachowe mogły budować ten taki, można powiedzieć, zapachowy świat Kopernika, ale z drugiej strony, i to właśnie druga część, można powiedzieć, tego zapachu, bardziej taka abstrakcyjna, bardziej symboliczna, to jak oddać ideę Kopernika, jak oddać coś tak abstrakcyjnego, jak teoria heliocentryczna. I tutaj bardzo mocno pomagały nam symbole, symbole takie jak na przykład konwalia, atrybut stanu lekarskiego, wizerunkowo często przedstawiano właśnie na portretach, ale też na przykład coś tak nietypowego jak akord solarny. To jest takie połączenie składników, które ma nam dać wrażenie, jakbyśmy wyszli sobie w taki ciepły, słoneczny dzień i z jednej strony poczuli świeżość powietrza, a z drugiej ciepło, które pada nam na skórę. I tutaj z kolei taka abstrakcyjne wrażenie. Żeby osiągnąć, musieliśmy wykorzystać wiele różnych, często nietypowych składników, jak na przykład kocanki włoskie, kocanki z łaciny helichrysium, po grecku to można powiedzieć, tłumacząc, złote słońce, więc też symbolicznie roślina związana ze słońcem, ale zapachową na przykład bywa w takim bardziej popularnej osłonie w perfumerii, bardzo taka kontrowersyjna dla niektórych, może ja tutaj pokażę taki standardowy, to jest absolut z kocanek włoskich.
1: Nasi słuchacze nie widzą, ale ja tutaj przed sobą mam dużo rzeczy do wąchania i co ja teraz wącham?
9: Absolut z kocanek włoskich. On ma rzeczywiście coś takiego nostalgicznego, takiego radosnego, pogodnego, a z drugiej strony wielu ludzi czuje tutaj coś takiego pikantnego, coś trochę wręcz słonego. Niektórym się to kojarzy z nutą magii. Coś, co koncepcyjnie ta kocanka świetnie nam tutaj pasowała, ale niekoniecznie zapachowo by naśladowała gdzieś to wrażenie takiej właśnie solarności. Stąd sięgnęliśmy po kocankę, ale zupełnie inny produkt tej kocanki, bo to jest ta sama roślina, ale otrzymywana w formie destylacji, olejek eteryczny. I dzięki temu zapach jest już o wiele świeższy, o wiele bardziej taki pogodny, kojarzący się właśnie z takim świeżym, też ciepłym powietrzem, więc z jednej strony była to praca na źródłach historycznych, ale z drugiej strony to była też praca na symbolach.
1: No przede wszystkim to była ciężka praca z tego, co słyszę, bo musieliście się pobawić w takich detektywów i to chyba też w takich wielowątkowych, bo to nie tylko obrazy, ale też dużo działań na wyobraźni, dużo symboliki. Ile taka praca trwała? Jak długo się tworzyło te perfumy?
8: No my nasze prace koncepcyjne, czyli ten pierwszy research historyczny, zaczęliśmy ponad rok temu. Ponieważ Mikołaj Kopernik nie był łaskaw zostawić nam zbyt wielu źródeł historycznych, przynajmniej tych spisanych swoją ręką. To była postać, której towarzyszy bardzo wiele znaków zapytania. Ewidentnie postać, która nie lubiła być na wierzchu, ponieważ inni z jego epoki potrafili pozostawiać bardzo wiele źródeł. Pisali dużo, więc mamy bardzo dużo listów, no ale z Kopernikiem nie jest tak łatwo. Dlatego my, robiąc nasz research historyczny, wiedzieliśmy, że musimy się zwrócić do historyków, do kopernikologów, do ludzi, którzy pomogą nam odpowiedzieć na parę pytań związanych właśnie z konceptualizacją o obrotach. Dlatego też sięgnęliśmy do Muzeum Dom Kopernika i tutaj zostaliśmy przyjęci absolutnie fenomenalnie. Oni nas objęli taką kwerendą naukową, która obejmowała konsultacje dotyczące życiorysu Kopernika, dotyczące postaci, których napotykał, dotyczących szczegółów jego otoczenia. Mieliśmy wiele pytań dotyczących tego, czy pewne elementy wystroju mogą się znaleźć na ilustracji naszych perfum. Mieliśmy modyfikację tych mebli. Na ostatnią chwilę zmienialiśmy krzesło na krzesło nożycowe, które jest bliższe epoce. Bez zaangażowania Domu Kopernika tak naprawdę tego projektu by nie było, ponieważ my nie mamy warsztatu historyków. Ani ja, ani mój wspólnik Alan, nie mamy wykształcenia historycznego, więc tam, gdzie tylko możemy, to wspieramy się ekspertami.
7: SK Toruń.
1: To co mamy w tej kompozycji ostatecznie? Jak pachnie o obrotach?
9: Z jednej strony chcieliśmy, żeby zwłaszcza w otwarciu ta kompozycja, czyli w pierwszej fazie, którą czujemy po aplikacji, oddać jakoś ten geniusz Kopernika, jego przewodnią myśl, i stąd tutaj pojawiły się te motywy solarne, takie bardzo abstrakcyjne wrażenie, które z jednej strony łączy zapach, ale też wrażenia węchowe. Takie ciepło, jednocześnie świeżość. To jest wykonane przy pomocy połączenia efektu wspólnego kilku składników, może być jakiejś synergii zapachowej, takich składników jak właśnie kocanki włoskie, jak konwalia. Potem mamy taką fazę środkową, tak zwane serce, gdzie chcieliśmy też trochę oddać wielowymiarowość życia Kopernika, bo oczywiście astronomia, ale Kopernik to też medycyna, to też prawo, to też stan duchowny, tak? Kopernik był kanonikiem, stąd na przykład takie nuty jak kadzidło frankońskie, kocanki włoskie, żeby jakoś oddać też tą jego naturę taką podróżniczą, tak? Epizod włoski. Ta baza kompozycji, która jest już rzeczywiście najbardziej konkretna, najbardziej osadzona w źródłach historycznych, analizie, jak mogło rzeczywiście pachnieć życie Kopernika, jak mogło pachnieć jego pracownia, stąd zapach takich impregnowanych mebli z epoki, ekstrakt z dębu, który wykorzystaliśmy w tej kompozycji, ale też na przykład odwzorowanie zapachu takiego starego, czerpanego papieru, atramentu, czy na przykład popiołu z paleniska.
1: Ja chciałam też Was zapytać, czy dla Was też to było wyzwanie, tworzenie takiej kompozycji?
10: Powiem szczerze, że to było największe wyzwanie z dotychczasowych, to na pewno. Właśnie dlatego, że musieliśmy objąć naprawdę bardzo szeroki kawał czasu i z tego życiorysu powybierać takie elementy, które będą atrakcyjne perfumowo. Bo to jest też istota pracy perfumiarzy, żeby móc z tych puzli poskładać rzecz, która na koniec dnia będzie użytkowymi perfumami. Poza tym koncepcyjnie my mieliśmy bardzo dużo rozmów między sobą. Dla mnie jest to przede wszystkim taka bardzo ciepła kompozycja, na swój sposób melancholijna, bo jest oparta na takim spojrzeniu wstecz na swój życiorys. I bardzo długo zastanawialiśmy się na przykład, jak silna powinna być komponenta kadzidlana. Mikołaj Kopernik był kanonikiem, ale to nie było takie duchowieństwo sensu stricte, więc ja bardzo nie chciałem, żeby to kadzidło pełniło kluczową rolę w tym zapachu. Dla mnie najważniejszym było, żeby to był zapach bardzo ciepły, nienachalny, niekrzykliwy, cichy i z takim bardzo dużym szacunkiem do materiału źródłowego.
9: Czuliśmy też dużą odpowiedzialność, bo jednak zajmujemy się życiorysem, no można powiedzieć, jednego z najwybitniejszych Polaków w dziejach i rzeczywiście postaci, z której my jako Polacy no, jesteśmy dumni. Mamy też w kraju wybitnych ekspertów od życiorysu, jakby analizy twórczości Kopernika i z jednej strony to była duża szansa i rzeczywiście tutaj dzięki otwartości domu Kopernika, muzealników, jesteśmy pewni, że ta kompozycja nie pachniałaby tak i nie byłaby tak przepracowana, gdyby też nie ich wielkie wsparcie, ale też na przykład dodatkowe takie eksperymenty, które powstawały obok pracy nad kompozycją, bo na przykład okazało się, że państwo tej muzealnicy zabezpieczyli po pracach konserwatorskich trociny z więźby dachowej z domu Kopernika i użyczyli nam tutaj ten materiał, abyśmy spróbowali pozyskać ekstrakt, więc mieliśmy okazję w naszej pracowni wydobyć zapachową esencję z zabytku, tak, z rodzinnego domu Kopernika, więc tutaj no oczywiście ten element finalnie no nie mógł, nie miał prawa znaleźć się w kompozycji, ale też bardzo to dla nas było takie unikalne doświadczenie, bardzo kształcące i bardzo takie pokazujące, jak bardzo przy połączeniu takim multidyscyplinarnym tej historii, źródeł historycznych, ale właśnie też sfery zapachu perfumerii, jesteśmy w stanie stworzyć coś bardzo ciekawego i nietuśnienkowego.
1: A czy ten zapach będzie Wam się z Toruniem kojarzył? Albo jak gdzieś tam pojawi się wokół Was, to będziecie myśleli właśnie o nas tutaj?
10: Dla mnie Torun już teraz jest dożywotnio sprzężony z Kopernikiem. Od samego początku zajmowania się tym projektem zaczynałem myśleć Toruń i Kopernik jako taką nierozerwalną całość, więc jasne, będę o obrotach kojarzył z Toruniem, chociaż po tych wielu miesiącach prototypowania i noszenia tego zapachu, ja go kojarzę już teraz naprawdę z codziennością.
9: Ja nawet, no oczywiście ciężko znaleźć tutaj jakieś inne pierwsze połączenie, jak myślimy, Toruń niż Kopernik, zwłaszcza po tylu miesiącach prac i też odwiedzin Torunia, ale myślę, że ja też będę kojarzył ten zapach zawsze z Torunianami, bo rzeczywiście tutaj i przedstawiciele muzeum, którzy nas bardzo wspierali i bardzo tak entuzjastycznie podeszli do tej pracy, też ponieważ jesteśmy właśnie po premierze oficjalnej tego zapachu właśnie tutaj w domu Kopernika i widząc osoby z różnego przekroju, tak, bo to byli i historycy, archeolodzy, ale też pasjonaci perfum, tak, rodziny, osoby, które przyszły i widząc to taką wspólne zainteresowanie tą zupełnie inną taką perspektywą na życie Kopernika, no to było bardzo takie przyjemne, bardzo takie podbudowujące. Trochę można powiedzieć kamień z serca, bo stresowaliśmy się bardzo przed tym, ale no naprawdę Toruń i torunianie okazali się strasznie gościnni i strasznie otwarci na taką inną perspektywę na życiorys Kopernika.
6: A okazja do powąchania tego zapachu również w domu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
7: SK Toruń News.
6: Renata Grudzińska. Tak, Toruń 2027, czyli miasto Kopernika zmienia model komunikacji miejskiej. Jak zapowiada, ma być częściej, wygodniej i szybciej. Z 60 linii autobusowych zostanie 49. Mają one jednak zapewnić lepsze dojazdy do kluczowych węzłów przesiadkowych. Model nowej komunikacji miejskiej w Toruniu opracowała firma Trako Projekty Transportowe. O jej działaniach mówi Tomasz Szelukowski.
11: Nasze prace, jak zaczynaliśmy je w czerwcu, musiały poczekać wyjściem w teren aż do października i to był kluczowy moment, w którym to po raz pierwszy w historii Torunia zebraliśmy bardzo dużo danych o tym, gdzie, o której godzinie, na jakich trasach przemieszczają się pasażerowie w toruńskiej komunikacji miejskiej. I po analizie wyników badań, które przeprowadziliśmy jesienią zeszłego roku oraz po wszystkich przeprowadzonych przez nas komponentach audytu obecnego stanu komunikacji miejskiej, wypracowaliśmy pakiet zamierzeń, które miały zmierzać do tego, aby przemieszczanie się Toruń komunikacją miejską odbywało się wygodniej, aby autobusy i tramwaje poruszały się częściej i żeby też można było po mieście z wykorzystaniem MZK przemieszczać się szybciej. Mamy już przedstawiony tytuł jako projekt po konsultacjach. Wcześniej, przed czerwcem, na wszystkich mapkach pokazywaliśmy wprost, iż jest to propozycja. To nie był zamknięty układ linii, to nie był zamknięty układ tras i połączeń. Od początku powtarzaliśmy, iż jest to propozycja elastyczna, która to zostanie zmodyfikowana w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania mieszkańców Torunia i okolic. I to nam się udało zrobić, dlatego że w wyniku konsultacji społecznych zostały wprowadzone korekty na 12 liniach komunikacji miejskiej, ale finalnie nasz projekt sprawi, iż komunikacja miejska będzie jeździła częściej, wygodniej i szybciej, zgodnie z naszymi pierwotnymi założeniami. Jak chociażby w kontekście częstotliwości kursowania. Dzisiaj w godzinach szczytowych po Toruniu jeździ tylko jedna linia, która kursuje co 15 minut. W wyniku wdrożonego nowego układu od marca tych linii kursujących co kwadrans w godzinach szczytowych będzie już 12. Co więcej, 5 linii również w godzinach pozaszczytowych w środku dnia również będzie kursowało co 15 minut, ale to nie tylko w tej porze, kiedy generalnie przemieszcza się najwięcej mieszkańców po mieście, odjazdy będą realizowane częściej. Również założyliśmy wzrost częstotliwości kursowania chociażby w godzinach wieczornych, kiedy to ten bazowy obecny interwał 45-minutowy zostanie zastąpiony interwałem 30-minutowym. Tych linii kursujących najwięcej będzie łącznie 12. One wpisują się w markę tego projektu, w markę nowego układu, którym jest Takt Toruń. Takt Toruń jest grą słów, w której to zawarte jest słowo takt. W naszym komunikacyjnym slangu symbolizuje regularne, rytmiczne poruszanie się pojazdów komunikacji miejskiej, tak aby autobusy i tramwaje nie zjeżdżały się ze sobą i żeby ten czas oczekiwania na przystanku był krótszy. Bo nie sztuką jest włożyć do systemu więcej kursów, sztuką i dużym wyzwaniem jest sprawić, aby one bardziej sensownie, bardziej racjonalnie się po mieście przemieszczały. Oprócz linii kursujących co kwadrans, sporo linii to będą linie kursujące regularnie w godzinach szczytowych i nie tylko co około 30 minut. Cała sieć komunikacji miejskiej składać się będzie łącznie z 49 linii. Jest to poziom mniejszy niż obecnie, ale na ulicach i na torowiskach w mieście pojazdów będzie poruszało się więcej i one będą poruszały się częściej. Zgodnie z założeniami projektu i zgodnie z akceptacją organizatora, czyli prezydenta miasta Torunia, to wszystko sprawi, iż autobusy i tramwaje będą pokonywały w ciągu roku więcej wozokilometrów, o około 800 tysięcy rocznie. I dzięki tym częstszym odjazdom komunikacja miejska w Toruniu będzie poruszała się odczuwalnie częściej. I tak prawdę powiedziawszy, na tych najważniejszych trasach w mieście, a proszę zauważyć, że one obejmują niemal cały obszar miasta, wszystkie największe osiedla mieszkaniowe. W godzinach szczytowych będziemy czekać nie dłużej niż 5-8 minut na tych najważniejszych trasach, chcąc dostać się do centrum. Ale oprócz tego też zadbaliśmy o to, aby przemieszczenia pomiędzy dzielnicami też odbywały się w miarę sprawnie. W związku z tym jedna z tych linii z marki Takt Toruń o numerze 26 będzie kursowała w godzinach szczytowych co 7,5 minuty. Co istotne, nie zapominamy również o samym dworcu głównym, który jest bardzo istotnym celem podróży zarówno dla Torunia, jak i również punktem początkowym podróży dla osób, które do Torunia pociągiem przyjeżdżają na dworzec główny. I z tego dworca głównego też założyliśmy, iż odjazdy autobusowe autobusów. Przede wszystkim w kierunku centrum, w kierunku Starego Miasta będą odbywały się częściej niż ma to miejsce obecnie i te odjazdy będą realizowane w godzinach szczytowych średnio co niecałe 4 minuty. Proszę zauważyć, tramwaj ze Skarpy i z Jakubskiego do centrum w szczycie będzie odjeżdżał co 5 minut. Tramwaj z Jar, który przejeżdża przez Kuniuchy i przez Przedmieście Chełmińskie, też będzie jeździł częściej. Te odjazdy w godzinach szczytowych będą realizowane co 7,5 minuty. Z Przedmieścia Bydgoskiego tramwajem do centrum dostaniemy się czekając na przystanku nie więcej niż około 5-8-9 minut. I co istotne, te zmiany, które zostały przewidziane w ramach wzrostu częstotliwości kursowania, dotyczą również komunikacji autobusowej. Dlatego, że specyfiką toruńskiej komunikacji miejskiej jest układ sieci torowej tramwajów, która to nie dociera do wszystkich najważniejszych osiedli mieszkaniowych w mieście. I to sprawia, że na niektórych przystankach w mieście ten udział ruchu komunikacji autobusowej jest nadzwyczajnie wysoki. Proszę sobie wyobrazić, że poza centrum miasta najbardziej popularne przystanki to są te, z których jeżdżą tylko autobusy, którymi są chociażby przystanki na Rubinkowie, takie jak Manhattan czy Rubinkowo Centrum. I z tego tytułu chcemy, aby autobusy, które stanowić będą wciąż bardzo istotny element w całym tym systemie naczyń połączonych, będą z Rubinkowa odjeżdżały do centrum co 7,5 minuty, a z Rubinkowa do Dworca Wschodniego nawet co niecałe 3 minuty w godzinach szczytowych.
7: SK Toruń.
11: Dzięki wdrożonemu projektowi na wielu trasach w mieście będziemy mogli się przemieszczać komunikacją miejską szybciej. Projekt obejmuje utworzenie dwóch nowych linii ekspresowych, nazwanych jako linie X30 oraz X44. Jedna z nich, X30, połączy Grębocin nad Strugą z centrum miasta, przejeżdżając przez Bielawy i Rubinkowo, a linia X44 zapewni szybsze przejazdy pomiędzy Lewobrzeżem a Skarpą, dzięki czemu też będzie można szybciej dojechać autobusem ze Skarpy, chociażby do Dworca Głównego. Za tymi dwiema nowymi liniami, które się pojawią na ulicach Torunia w godzinach szczytowych, przełoży się wprost skrócenie czasu przejazdu. Na tych trasach, na których to pojawią się te nowe linie, a to będą linie, które nie zastąpią istniejących linii, one będą nową, fajną alternatywą przy przemieszczaniu się. One pozwolą dotrzeć do celu podróży w krótszym czasie, co sprawi, że średnio na tych trasach, które one będą zapewniać, czas przejazdu skróci się o 13 minut, czyli o około 40% względem tego, co ma miejsce dzisiaj. Przykładowo z parkingu Rubinkowo Park and Ride do Placu Świętej Katarzyny dzięki linii X30 czas przejazdu skróci się z 26 do 11 minut. Tak jak wspomniałem, linii będzie mniej. Jak wspomniał pan prezydent, na początku lat 90. to właśnie wtedy funkcjonowało 35 linii, ale miasto się zmienia, Toruń się zmienia, w związku z czym konieczne jest wprowadzenie tych zmian, o których teraz mówimy. I pomimo mniejszej liczby linii, przemieszczanie się komunikacją miejską będzie bardziej wygodne. Dlatego, że po pierwsze, zmniejszy się zatłoczenie pojazdów w godzinach szczytowych dzięki częstszym kursom realizowanym przez autobusy i tramwaje, ale co więcej, system połączeń będzie bazował na funkcjonalnych węzłach przysiadkowych, a co jeszcze bardziej istotne, nawet jeśli nie zawsze będzie odpowiadało połączenie bezpośrednie, bo na przykład nie będzie ono istniało, udało nam się wypracować więcej połączeń bezpośrednich w skali miasta. Przyjęliśmy zasadę, że chcielibyśmy dać mieszkańcom, zgodnie również z oczekiwaniami, które były artykułowane w trakcie konsultacji społecznych, możliwość dojazdu do większej części celów podróży bez przesiadki. Dzisiaj takich celów podróży, uwzględniając również i trasy podstawowych, głównych w mieście, bazujących na najważniejszych generatorach ruchu, jest kilkanaście. I tych relacji podróży, które analizowaliśmy w mieście, jest 429. W wyniku wdrożenia projektu w mieście pojawią się 44 nowe trasy, na których to będzie można pojechać autobusem bez przesiadki. I to sprawi, iż tych tras, na których to dzisiaj musimy się przesiadać, których jest w skali wszystkich możliwości przemieszczeń w mieście około 100, ten poziom się zmniejszy o 1/3 i tych nowych połączeń będzie 44. Pracowaliśmy system, który będzie bazował na trzech podstawowych węzłach przesiadkowych w mieście, spośród których kluczowy węzeł to jest Plac Teatralny, czyli przystanki, które są tutaj zlokalizowane w pobliżu Jordanek, takie jak Aleja Solidarności czy Wały Sikorskiego. I do tego węzła, którym jest Plac Teatralny, będzie można dojechać bez przesiadki z każdego osiedla w Toruniu. Oprócz węzła Plac Teatralny, ten zespół trzech najważniejszych węzłów przesiadkowych stanowić będą również i węzły Plac Rapackiego oraz Plac Świętej Katarzyny. I do tych dwóch, a w zasadzie do każdego z tych trzech węzłów na Starym Mieście będzie można bez przesiadki dojechać z każdego największego osiedla mieszkaniowego w mieście, a tymi osiedlami są Rubinkowo, Skarpa, Przedmieście Bydgoskie, Wrzosy, Koniuchy oraz część Rudaka w pobliżu ulicy Łódzkiej. Lepiej będzie skomunikowany również Dworzec Główny i sieć tych trzech staromiejskich węzłów przesiadkowych okraszać będą cztery lokalne węzły przesiadkowe, takie jak Plac Skalskiego, Żwirki i Wigury, Ligi Polskiej oraz Dworzec Wschodni. I tak jak wspomniałem, istotnym zamierzeniem tego projektu jest lepsze skomunikowanie Dworca Głównego, które znaczenie cały czas rośnie, który staje się coraz ważniejszy przy podróżach torunian i nie tylko w zakresie transportu kolejowego, który przeżywa w Polsce renesans. Wygodniej to też nowe połączenia bezpośrednie, bez przesiadki, które będą realizowane chociażby na nowych trasach, na których to obecnie autobusy nie zapewniają bezpośredniego dojazdu, jak chociażby do ośrodków zdrowia, takich jak Szpital Wojewódzki na Bielanach, gdzie będzie można po wdrożeniu nowego rozkładu jazdy dotrzeć bez przesiadki z Jaru, z Biela, z Grębocina nad Strugą oraz z Podgórza, czy do Szpitala Miejskiego na Kościuszki, do którego będzie można dojechać bez przesiadki po nowemu z Podgórza, ze Stawek, z Jaru czy z Biela. Łatwiejszy dojazd do ośrodków edukacji. Pojawią się po raz pierwszy możliwości dojazdu bez przesiadki na przykład do uniwersytetu z osiedla Wrzosy, czy chociażby z Jaru. Co istotne, też ułatwiony zostanie dojazd do najważniejszych obiektów handlowych. Ułatwiony zostanie również dojazd do największych zakładów pracy. Pojawi się na przykład też możliwość dojazdu bez przesiadki w dni robocze z osiedla Chełmińskiego do cmentarza komunalnego. Pakiet zmian może wydawać się być bardzo szerokim, ale mniej więcej połowa linii w ogóle nie zmieni swojej trasy. Przede wszystkim te zmiany zostały wypracowane w oparciu o polepszenie funkcjonalności istniejących linii komunikacji miejskiej, spośród których w przypadku linii autobusowych sporo z nich zostanie wydłużone, przedłużone w celu obsługi kolejnych osiedli, nadążając za rozwojem chociażby tkanki mieszkaniowej w mieście, co nastąpi przede wszystkim na Lewobrzeżu, gdzie bardzo dużo linii autobusowych, które kończą bieg w okolicach Dworca Głównego, po zmianach będzie docierało dalej w kierunku chociażby rozbudowujących się mieszkań przy ulicy Zakole. W przypadku kilkunastu linii zostało przewidziane zastąpienie ich przez inne linie komunikacji miejskiej, co absolutnie nie oznacza pogorszenia w zakresie przemieszczania się po mieście, gdyż tych połączeń bez przesiadek będzie jeszcze więcej, a same przesiadki, jeśli gdzieś one będą występowały, będą lepiej skoordynowane. Każde osiedle, które dzisiaj ma dostęp do komunikacji miejskiej, wciąż oczywiście dostęp do komunikacji miejskiej będzie miało. W zakresie komunikacji autobusowej te zmiany są szersze niż w przypadku komunikacji tramwajowej. W przypadku tramwajów bazujemy wciąż na 7 liniach. W przypadku autobusach ta liczba linii zostaje zmniejszona, łącznie o 11. Finalnie wszystkich linii w systemie komunikacji miejskiej będzie 49, w tym 42 linie dzienne oraz 7 linii kursujących w porze nocnej. W wyniku konsultacji społecznych niektóre trasy zostały przedłużone, jak chociażby w przypadku linii 11 do Jaru, czy chociażby w przypadku linii 16 do osiedla nad Strugą. I co istotne, w wyniku konsultacji społecznych też jedna z linii została przewidziana do funkcjonowania z większą częstotliwością kursowania niż ma to miejsce obecnie. I tak jak wspomniałem, w przypadku linii 26, wychodząc na przystanek w godzinach szczytowych, przyjmując, iż w dni roboty szkolne ona będzie wtedy kursowała co 7-8 minut, w zasadzie nie trzeba będzie sprawdzać rozkładu jazdy, czy też będzie dotyczyło innych najważniejszych tras w mieście, przyjmując zasadę, iż rozkład jazdy powinien zostać zbudowany w sposób skoordynowany z synchronizacją połączeń, co będzie dawało możliwość rozpoczęcia podróży bez konieczności studiowania rozkładów jazdy i na tych najważniejszych trasach w mieście rozkład jazdy nie będzie już głównym bohaterem dnia. Ekspresy, jak wspomniałem, na tych trasach skrócą istotnie czas podróży. To jest naprawdę dużo, bo jeśli w godzinach porannych będziemy w stanie dotrzeć do naszego celu podróży o kwadrans szybciej, to równocześnie to będzie nam dawało 15 minut więcej w domu, czy to na wypicie kawy, czy chociażby na przykład na pospanie o kwadrans dłużej. Linie ekspresowe zapewnią krótsze czasy przejazdu, przede wszystkim dzięki krótszym trasom względem obecnych linii autobusowych. W związku z czym kierowcy prowadzący autobusy ekspresowe wciąż będą musieli stosować się do zasad ruchu drogowego. Co istotne, znajdujemy się na Jordankach w pobliżu Alei Solidarności, na której to w godzinach szczytowych w każdą stronę obecnie przejeżdża po około 45 autobusów i tramwajów i to jest wąskie gardło w mieście, pomimo iż jest to bardzo popularny i tętniący życiem zespół przystankowy. Niemniej jednak to duże zagęszczenie autobusów i tramwajów sprawia, iż ten przejazd przez Aleję Solidarności jest obecnie czasami wydłużony, jeśli się te autobusy i tramwaje kumulują i zjeżdżają w podobnym czasie. W związku z czym przeredefiniowaliśmy proponowaną obsługę okolic Starego Miasta, przekładając część linii z tego przystanku na przystanki na wałach Sikorskiego, w tym i również na nowy przystanek przy Teatrze Autobusowy, co sprawi, iż liczba autobusów i tramwajów w godzinach szczytowych tutaj na Alei Solidarności zmniejszy się o 20%.
6: Nowy układ komunikacji miejskiej ma zacząć funkcjonować od 1 marca 2027 roku. Z kolei rozkłady jazdy mają być dostępne już w listopadzie. Toruń zapowiada również prężną kampanię informacyjną. Nie tylko pojawią się na przystankach nowe mapy i rozkłady jazdy, ale również pracownicy urzędu, którzy będą informować o zmianach.
7: SK Toruń News.
6: Renata Grudzińska. Twoje życie, twój wybór, czyli konferencja dla młodych w Toruniu. Uczniowie klas 8 i szkół ponadpodstawowych rozmawiali na temat uzależnień, o tym, jak podejmować świadome decyzje, jak rozpoznawać zagrożenia związane z uzależnieniami i gdzie szukać pomocy. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia. O szczegółach mówiła dyrektorka Monika Bartlińska.
12: To jest profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży. Głównie kierujemy ją do takiej starszej młodzieży, czyli szkoły ponadpodstawowe, ale też ósme klasy do nas zawitają. Jest to jeden z głównych elementów tego projektu, ale nie tylko, ponieważ grupy przychodzą do nas również na taki dwudniowy warsztat właśnie z profilaktyki uzależnień takiej psychologicznej, czyli właśnie z terapeutą uzależnień. Mają rozmowę, mają takie spotkanie, ale też mają spotkanie ze specjalistą policjantką, która właśnie też analizuje, mówi o tych kwestiach prawnych, karnych, tak, posiadania, zażywania narkotyków, pokazuje, jakie są w ogóle konsekwencje zażywania ich. Szkoły średnie są świadome, także one przychodzą, wiedzą, po co tu przychodzą i zadają naprawdę bardzo świadome pytania. Co roku mamy coraz trudniejsze te pytania do naszych prowadzących. Młodsze klasy zależy, ale myślę, że temat jest tak ważny i w taki sposób przedstawiony, że do nich naprawdę trafia, że to nie jest taka sucha prelekcja i posiedzimy właśnie, nie mamy lekcji, jest fajnie, tylko rzeczywiście gdzieś ona zostaje, jest to ziarenko zasiane w głowie i ten młody człowiek ma o czym myśleć. Także właśnie o to nam chodzi, żeby tutaj, wiadomo, świata nie zmienimy jedną prelekcją czy jednym warsztatem, ale chodzi też o podnoszenie tej świadomości, że uzależnienia są złe. Właśnie te warsztaty z naszą psycholożką też pokazują, że to nie tylko są środki psychoaktywne, alkohol, ale to są również inne czynniki, które właśnie wpływają na nasze samopoczucie, poprawiają je, nam się wydaje, ale to podłoże, ta potrzeba gdzieś jest zakorzeniona w środku. Ten problem gdzieś tkwi i to jest tylko jakiś tam substytut właśnie, żeby sobie poprawić ten humor. To również są telefony, to również są inne różne dziwne zachowania, tak? Bo bardzo często są zachowania destrukcyjne, ale po prostu my ich szukamy, zamiast zgłosić się do specjalisty po pomoc. Dlatego naszą prelegentką właśnie jest Marta Markiewicz, która od ponad 9 lat jest osobą trzeźwą i co my też na każdym kroku podkreślamy, kontrowersyjnie czasami nawet niektórzy tutaj wychowawcy czy osoby przychodzące z klasami zastanawiają się, dlaczego właśnie bierzemy taką osobę. Marta jest młoda, ma świetny kontakt z młodzieżą, ale właśnie jej przykład, jej życie ma uświadomić dzieciakom, jak to wygląda tak naprawdę, że to nie jest tylko kolorowa tabletka czy jakaś inna substancja i fajny humor, fajna impreza, tylko za tym są bardzo trudne decyzje, późniejsze konsekwencje, trudne wychodzenie właśnie z uzależnienia przez wiele, wiele lat. O to nam chodzi, żeby pokazać właśnie, że ty, młody człowieku, decydujesz, czy chcesz iść taką ścieżką, czy inną.
6: O mechanizmach uzależnień, sposobach reagowania oraz możliwościach uzyskania pomocy opowiadała Joanna Roch, terapeutka uzależnień i psychoterapeutka dzieci i młodzieży. Przez 10 lat związana zawodowo z całodobowym młodzieżowym oddziałem leczenia uzależnień w Toruniu. Kolejną prowadzącą była także Marta Markiewicz, influencerka, autorka książki Bez alko i dragów jestem nudna, organizatorka tzw. trzeźwych imprez. Podzieliła się z młodzieżą własną historią związaną z uzależnieniem i drogą do trzeźwości.
13: Będziemy chcieli zaprosić młodzież do tego, żebyśmy porozmawiali, chciałam powiedzieć o uzależnieniu, ale właściwie chyba chciałybyśmy, jeśli dobrze odczytuję intencje presję organizatorów, żeby pogadać o tym, co robić, na co zwracać uwagę, aby to uzależnienie się mogło nie rozwinąć. Nazywam się Joanna Roch, jestem psychoterapeutką i terapeutką uzależnień. Będziemy mówili o sprawczości, o dokonywaniu wyborów i o tym, że właściwie ten wpływ, który mamy, możemy pożytkować w różny sposób. I taki, który będzie dla nas korzystny, i taki, który może być po czasie jakoś mniej użyteczny. Tych sytuacji, które mi teraz przyszły do głowy, może być bardzo dużo, natomiast gdybym miała na dużym poziomie ogólności formułować jakiś rodzaj wskazówki, to chyba mówiłabym o tym, żeby pomyśleć, co jest dla ciebie młody, starszy, średnio młody człowieku, wszystko jedno ważne, i sprawdzaj, jak te wartości możesz realizować w życiu. Rzadko zdarza się tak, że człowiek chce być najlepszy w uzależnieniu, zwykle to jest dalekie od wartości, więc każde wartości, które będą gdzieś tam wynikały z głębi człowieka, mogą być dla niego wskazówkami na temat tego, jak postępować, żeby zadbać o to, co ważne, a jednocześnie też nie pójść tą ścieżką, która skończyłaby się trudnościami z uzależnieniem, chociaż jak do niego dojść, to też oczywiście nie jest koniec. Myślę sobie, że autorytetów mamy wiele i pewnie z dzieciakami jest bardzo podobnie. Najprostsza odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, to pewnie różni bohaterowie ze świata cyfrowego, ale to by była nieprawda o młodym pokoleniu, bo znam też takich młodych ludzi, którzy mają autorytetów, powiedzmy, bardziej autorytety bardziej tradycyjne, polegają, nie wiem, na słowach dziadków, rodziców, wychowawców, ważnych dorosłych wokół siebie, więc nie chciałabym tego redukować tylko do różnych influencerów albo innych osób znanych z TikToka. I myślę sobie o tym, że z jednej strony mamy takie trudności wynikające trochę z tego pędu życia, czyli ze szybko zmieniających się różnych części naszej rzeczywistości, z dostępu do mediów cyfrowych, z tego, że my właściwie nie wiemy do końca jeszcze, jakie konsekwencje z tego dostępu będą wynikały dla młodych umysłów, a z drugiej strony są to wyzwania całkiem normatywne, takie obecne w życiu każdego nastolatka, niezależnie od tego, czy żył w roku 2026, 2016 czy 2006, czyli takie wyzwania związane z poszukiwaniem swojej tożsamości, z budowaniem relacji, poszukiwaniem i zaspokajaniem potrzeby przynależności. I pewnie czasem jest tak, że te potrzeby uda się zaspokajać w sposób zdrowy, a czasem bywa tak, że pojawiają się pewne wariacje, które mogą po pewnym czasie przyjąć również formę różnego rodzaju zaburzeń o charakterze psychicznym, które wymagają takiej specjalistycznej pomocy.
14: Trzeba akceptować również swoje wady. Marta Markiewicz, organizatorka trzeźwych imprez, asystentka zdrowienia, prelegentka, dopóki one jakoś nie oddziałują na zewnątrz i bardzo nie wpływają na codzienne życie, to nie ma co z nimi walczyć.
15: A podczas tych rozmów z młodymi, oni są chętni, dzielą się swoimi doświadczeniami, jakby chcą nawiązywać ten taki kontakt twarzą w twarz, no bo wiadomo, teraz bardziej żyjemy jednak w cyfrowym świecie.
14: Zazwyczaj po takim spotkaniu przychodzi do mnie młodzież porozmawiać, więc tak, ale nawet jeżeli nie, to piszą jednak na mediach społecznościowych. To bardzo zależy. Najczęściej są to raczej zadawane pytania, a nie mówienie o swoim doświadczeniu. I zazwyczaj, kiedy nie ma dorosłych na sali.
6: Jedną ze szkół, które brały udział w konferencji, było 7 Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Na temat obecnych problemów młodzieży rozmawialiśmy z pedagog szkolną Beatą Giżyńską.
16: Jesteśmy już po raz trzeci w programie, w projekcie Bezwspomagaczy, realizowanym dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. 2 lata temu, 3 lata temu i teraz w tym roku z naszej szkoły uczestniczyły po 2 klasy w warsztatach, które tak naprawdę miały na celu profilaktykę uzależnień, ale taką, powiedziałabym, szeroko rozumianą, ponieważ były zajęcia nie tylko dotyczące rozpoznawania uzależnienia, ale również podniesienia kompetencji miękkich wśród młodych ludzi, także wzmacnianie postaw asertywnych i też budowanie samoświadomości. A dzisiaj mamy takie podsumowanie tego projektu.
15: Jak pani patrzy na współczesną młodzież, jeśli właśnie chodzi o te uzależnienia?
16: Tak, mają problemy. Ja mogę tutaj ze swojego jakby doświadczenia powiedzieć, że przychodzą, mówią o swoich trudnościach i widzę, że takim wspólnym mianownikiem to jest to, że nie potrafią radzić sobie ze stresem. I potem szukają redukcji napięcia i często właśnie wchodzą w uzależnienia. I dlatego też myślę, że projekt jest bardzo dobrze pomyślany, żeby wzmacniać ich kompetencje miękkie, tą postawę asertywności, a dopiero w dalszej jakby perspektywie mówić o uzależnieniach. Pani zapytała mnie, jaka jest młodzież. Młodzież myślę, że bardzo potrzebuje wsparcia osób dorosłych i też takiego wsparcia, żeby oni zrozumieli samych siebie. I to jest kluczowe, bo jak zrozumieją samych siebie, jakie mają potrzeby, jak sobie radzić z zaspokajaniem tych potrzeb, to wtedy też nauczą się, jak konstruktywnie radzić sobie, jeżeli tych potrzeb po prostu nie ma, nie są zaspokajane.
15: Myśli pani, że przez to, że właśnie rodzi się ten stres i to, że czasami ciężko nam rozmawiać, to też jest konsekwencja tego, że po prostu zamykamy się w tym cyfrowym świecie, nie tylko dzieciaki, ale my dorośli też, przez co trochę odbieramy sobie tę możliwość komunikowania się tak twarzą w twarz.
16: Dokładnie tak. W ogóle wszystkie badania takie naukowe, raporty dotyczące dzieci i młodzieży mówią o tym świecie wirtualnym i o negatywnych skutkach korzystania z mediów społecznościowych i takie, myślę, że dojmujące doświadczenie samotności młodych ludzi. To też myślę, że to jest taki kolejny jakby problem, który z jednej strony jesteśmy w tych social mediach, ale z drugiej strony to nie daje nam satysfakcjonujących relacji, wręcz jeszcze bardziej pogłębia w nas samotność. Ja myślę, że zadanie dla nas, dorosłych do odrobienia, to jest takie zadanie nauczenia się komunikowania z tymi młodymi ludźmi. I przede wszystkim musimy zrozumieć, że to, czego oni potrzebują, to naszej obecności i czasu dla nich. Żeby oni wiedzieli, że też są ważni i dorośli potrafią z czegoś zrezygnować i być po prostu dla nich.
6: Udział w konferencji Twoje życie, Twój wybór był bezpłatny. Obecna była na niej nasza reporterka Maria Nowak.
7: SK Toruń.
6: Toruń okiem Krzysztofa Zanussiego. Reżyser odwiedził Gród Kopernika, aby nakręcić swój najnowszy film pod tytułem Całopalenie. Wcześniej uwieczniał Toruń na filmie m.in. w 1984 roku, kiedy na gotyckiej Starówce tworzył Rok spokojnego słońca. Tym razem ekipa filmowa przejęła nie tylko Stare Miasto, ale również charakterystyczny punkt widokowy nad Wisłą i udała się na zdjęcia również do Złej Wsi Wielkiej. Choć Krzysztof Zanussi nie chciał zdradzać szczegółów filmu, przyznał, że będzie on dotykał tematów metafizycznych i ludzkiej tęsknoty za lepszym światem. Chwalił również życzliwość, z jaką ekipa została przyjęta w Toruniu.
17: To rzeczywiście nie jest przypadek, żeśmy się znaleźli na tej ziemi, a nie na innej. I teraz powiem, że tak jak jesteśmy bardzo wdzięczni, że fundusz filmowy nas wspiera, to jeszcze bardziej jesteśmy wdzięczni za to, że spotykamy się z taką serdecznością, życzliwością na wszystkich frontach. Od, prawda, hotelu, no ja dodam od szpitala, bo niestety miałem w czasie zdjęć wypadek, którego ślady Państwo oglądają, lekko ukryte. Ale dobra wola, którą tu spotykamy, kultura, z którą się spotkaliśmy, taka ludzka po prostu, bardzo nas wszystkich ujęła i bardzo za to dziękujemy. O filmie nie chcę mówić, bo nigdy nie wiadomo, co z niego wyjdzie. Nie chcę robić sobie żadnych obietnic. To jest zawsze jakaś gra, która kończy się niespodziewanie, ale na razie kończymy film z przekonaniem, żeście nam bardzo pomogli i że dzięki Wam ten film może jest możliwy.
6: Film Krzysztofa Zanussiego powstaje przy wsparciu Funduszu Filmowego Kujawy i Pomorze, mówi Edyta Macieja-Morzuch, dyrektorka Departamentu Promocji w

0: festiwala i bardzo mocno na to liczymy, że przyciągnie tłumy oczywiście przed ekrany. W przypadku tego filmu to jest pół miliona złotych. Jest to taki standardowy właściwie wkład w przypadku większych produkcji, które zasadniczo w całości rozgrywają się w naszym regionie, więc trzeba na to zwrócić również uwagę. Świetnie, że miasto Toruń się włączyło również organizacyjnie, logistycznie, ponieważ sceny na Starówce no, nie obyłyby się bez tego logistycznego wsparcia zarówno służb, jak i koordynujących to wydarzenie dziewczyn z Dworu Artusa, czyli Kawki Jaworskiej, Doroty Grzybowskiej. Wiem, że tutaj ekipa jest bardzo mocno zadowolona również ze zdjęć w Złej Wsi Wielkiej i że pan Andrzej Besztak, czyli kierownik produkcji, nie wyobrażał sobie lepszej współpracy. Także bardzo się cieszymy, że nasz fundusz też tak inspiruje i tak zachęca do tej współpracy zarówno na tym polu filmowym, jak i na tym polu właśnie takim, powiedzmy, administracyjno-samorządowym. Cieszę się, że to kolejna produkcja nasza. W tym roku to właściwie już druga. Kilka premier przed nami. Najbliższe to czerwiec, czyli Toffee Fest, premiera Piernikarek, premiera Drogi Rzadziej Przemierzanej, a na całe palenie czekamy. Liczę na to, że we wrześniu pojawi się w Gdyni.
1: Z kolei Adam Szponka, zastępca prezydenta Torunia, podkreśla, jak ważna dla miasta jest wizyta ekipy filmowej.
2: Zacznijmy od tego, że Toruń po raz kolejny stał się podmiotem i obiektem zainteresowań filmowców. Pewnie to wynika z prostego faktu, że Toruń po prostu jest piękny, estetyczny i plastyczny. Krzysztof Zanussi po raz trzeci tutaj kręci film. To za sprawą działającego sprawnie funduszu filmowego, który jest stworzony i działa od kilku dobrych lat przy panu marszałku, przy urzędzie marszałkowskim. My poprzez Dwór Artusa jesteśmy zaangażowani w cały ten proces administracyjny. Dwór Artusa stał się takim pośrednikiem pomiędzy administracją, papierologią, a producentami, szczególnie, że często nie nadają na jednych falach, czyli te wszystkie papierologie trzeba wspierać i pomagać wypełniać. Chyba się udało w 100%. Wiele wspaniałych lokalizacji. Ulica Podmurna po raz kolejny wybrana przez Krzysztofa Zanussiego. Mosty, które chyba pan Zanussi też ma do nich jakiś sentyment. Myślę, że powstanie tutaj wiele pięknych obrazów. Co ważne, tym razem Toruń zagra Toruń, bo w wielu produkcjach filmowych Toruń jest po prostu tłem i poprzez swoją uniwersalną Starówkę, która po prostu jest stara, gra inne lokalizacje, a teraz Toruń będzie po prostu pięknym Toruniem. Myślę, że każdy taki film, który powstaje w naszym mieście, to jest promocja dla naszego miasta. Przyciąga i zainteresowuje mnóstwo osób z zewnątrz. Są to filmy, które są pokazywane na całym świecie. Myślę, że ten film Całopalenie Krzysztofa Zanussiego przeleci przez kulę ziemską. Myślę, że też jest to taki moment, kiedy widzimy efekty festiwali filmowych, które dzieją się w naszym mieście. Mamy dwa festiwale. To Toffee Fest, który za chwilę zostanie odpalony. Mamy Kamerni rzeczywiście. No i żeby zakochać się w takim mieście jak Toruń, to wiemy wszyscy, że trzeba tutaj przyjechać, go posmakować, dotknąć, zobaczyć, a te dwa festiwale przyciągają artystów związanych z branżą filmową do Torunia i jest to niesamowita promocja miasta. Myślę, że znamy przypadki, kiedy miasta płacą ogromne fortuny po to, żeby się pokazać właśnie w produkcjach filmowych.
1: Zdjęcia w Toruniu zakończyły się 23 maja. W filmie Krzysztofa Zanussiego Całopalenie pojawią się m.in. Ksawery Szlenkier, Karolina Kominek, Mateusz Rusin czy Marcin Hycnar. A przedpremierowy pokaz filmu już 8 października o godzinie 18 w toruńskiej Odnowie. Więcej informacji znajdziecie na profilu w mediach społecznościowych Filmowe Kujawy Pomorze. Z kolei na stronie toruńskiej Odnowy również znajdziecie aktualne informacje i program wydarzeń na najbliższe dni.
3: SK Toruń News.
1: Renata Grudzińska. Historia tej dzielnicy to notoryczna degradacja. Chełmińskie Przedmieście to kolejna odsłona naszego cyklu z mikrofonem na toruńskich osiedlach. Spotykamy się tuż za tak zwanym ringiem Starówki, aby ruszyć na północ. Chełmionka to jedna z najbardziej eklektycznych dzielnic naszego miasta. O jej historii i współczesnej wersji zanikania opowiedziała nam Anna Lamers. Rozmawia Marta Łazarska.
4: Naszym cyklem przenosimy się teraz do dzielnicy Chełmińskie Przedmieście. Ja słyszałam, że ty jesteś w ogóle dziewczyna z Chełmińskiego i że gdzieś ta dzielnica bardzo mocno w twoim sercu wybrzmiewa.
5: Tak, jestem z Chełmionki. Faktycznie mieszkałam tam w dwóch lokalizacjach, a w zasadzie nawet w trzech. Najpierw mieszkałam na Grunwaldzkiej, potem na Małochowskiego, czyli na Machorce, a na końcu na szosie Chełmińskiej, ale już przy końcu, już tam w okolicach ulicy Długiej.
4: No to nie tylko historycznie, ale też tak społecznie historia tej dzielnicy gdzieś tam się splatała z twoją, nie wiem, mogę powiedzieć, młodością?
5: Tak, tak, dokładnie. Faktycznie się splatała i byłam bardzo związana z tą dzielnicą, ale teraz muszę powiedzieć, że poprzez te przebudowy przyznaję się, że czuję się sentymentalnie z nią związana, ale nie lubię tam chodzić. Mam naprawdę taką dużą niechęć.
4: O tej przebudowie na pewno jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiały, jednak chciałabym najpierw zacząć od początku tak naprawdę. Gdzie zaczyna się Chełmińskie Przedmieście, Chełmionka?
5: No to jest bardzo dobre pytanie. No, myślę, że zaczyna się w tym samym miejscu, co kiedyś, to znaczy zaraz za Starym Miastem, jak opatrzymy

0: na północ, nawet już część ringu znajduje się na chełmińskim przedmieściu, czyli na przykład Urząd Marszałkowski, czy Muzeum Etnograficzne, czyli dawna wozownia. Natomiast to jest fajna historia, ponieważ pierwotnie chełmińskie przedmieście przecież nie było tak daleko od centrum. Te przedmieścia wczesno-średniowieczne, a chełmińskie przedmieście było największym przedmieściem średniowiecznego Torunia, one było natychmiast za murami, tak? To było od razu po prostu, jak za miastem, przymieść takie przyklejone w pewnym sensie. Dlatego teraz, jak robimy wykopaliska, to znajdujemy te kościoły, czy świętego Wawrzyńca, czy świętego Krzyża, które znajdują się w zasadzie zupełnie przy samym centrum, tak? Czyli tam, gdzie teraz stoi ten pawilon, gdzie jest piekarnia i Kies Kruchu na placu teatralnym. Fajnie to się zaczynało, tak? Wychodzimy z miasta bramą chełmińską, a to była bardzo ważna część, ponieważ to był trakt do Chełmna. Do Chełmna, do Grudziądza, do Gdańska, czyli bardzo ważna droga. Chełmno wtedy, przypominam, Toruń został na przykład na prawie chełmińskim założony. To było bardzo ważne miasto krzyżackie. A my wtedy również, jak wiemy, prawda, lekko się przyjaźniliśmy. Wychodziło się przez bramę chełmińską i od 1449 roku przez również barbakan chełmiński. Bo Toruń miał barbakan wcześniej, nawet dwa barbakany wcześniej niż Kraków. To u nas Jan Olbrach popatrzył, mówi, jest jaki fajny barbakan, ja też sobie taki barbakan sobie postawię w Krakowie, taki barbakan. I tak się stało. Barbakan, czyli taki wysunięty punkt obronny, to jest wieża taka, która znajdowała się w wysuniętej części, w zasadzie w fosie, takim odrębnej fosie, i wychodzimy dalej i właśnie były te przedmieścia, które miały, wiecie, super gęstą zabudowę, duże ulice. Zresztą niedawno odkopano też cały fragment bruku, normalnie ulicę zasypaną, pięknie wyłożoną brukiem, co świadczyło o bogactwie tego przedmieścia też, prawda? Że to nie było po prostu tam jakaś droga polna w gnoju, tylko była faktycznie ładnie przygotowana. Tam były też taka ta, powiedziałabym, rzemieślniczo-przemysłowa w pewnym sensie, można powiedzieć, część miasta. Na przykład niedawno przy okazji budowy Centrum Kamer Image zostały znalezione sklep z butami, tak? Gdzie było bardzo dużo podeszw na przykład. Czyli tam musiał być jakiś większy zakład szewski. Były oczywiście młyny, no bo to wiadomo, że w tamtym czasie takie rzeczy się właśnie działy i różne inne tam przemysłowe cegielnie, tak? Jesteś tam garncarzy i tak dalej. No ale co się stało z tym przedmieściem? Myślę, że wszyscy, którzy już ze mną przynajmniej raz byli na spacerze, to wiedzą, co się działo z przedmieściami. Przedmieścia były oczywiście palone i to jest ta sama historia. To znaczy przy oblężeniu miast całe przedmieścia się po prostu paliło do żywego, do gołej ziemi, żeby wróg nie miał się gdzie posilić. I to samo spotykało właśnie przedmieście chełmińskie i w zasadzie po potopach szwedzkich, które Toruń nawiedzały, no jak całą Polskę, w zasadzie się już w tym miejscu te przedmieścia nie odtworzyły, a wynikało to też z tego, że w tym miejscu były tworzone bastiony. Zmieniał się system fortyfikacji miasta. I już te mury miasta, które były wcześniej, one nie były wystarczające do obrony, w związku z czym sypano te bastiony, czyli takie te ząbkowania dookoła Torunia. No i jak sobie popatrzymy, no to widzimy, że czasami mamy trochę takich górek. I na chełmińskim przedmieściu też mamy taką trochę dziwną górkę, znikąd donikąd, na, prawda, no jak idziemy, szosa chełmińska jest prosto, tak, ale jak będziemy szli na przykład deptakiem tym, to musimy wejść po schodach, żeby zejść na dół przy nocie. I to są właśnie te w zasadzie nawet jeszcze późniejszych obwarowań, to są akurat wały, ale czy na przykład Muzeum Twierdzy Toruń jest podwalni, tak? Czyli tak ząbkowanie takie szło, wały to akurat trochę późniejszego okresu, ale właśnie tak to wyglądało, czyli te tereny zostały przekształcone jakby, te tereny takie obronne, forteczne, a kościół świętego Wawrzyńca znalazł się wewnątrz bastionu. I jak patrzymy sobie ten stary plan taki, który na przykład na Podmurnej jest namalowany przez Iwonkę Lingman, tam widać, że w bastionie samym jest tak wciśnięty kościół. No i prawda, no wobec że tego, że kościołów było dużo, no to co poległo? No nie bastion, tylko kościół. Więc kościół został też rozebrany, a przedmieście chełmińskie odrodziło się właśnie jakby dalej, tak? Za tymi bastionami. I jak przyjrzymy się już właściwie niewielkie ilości zabudowy, to ona była taką trochę jak we wsi ulicówka się robiła. Czyli w miarę taka zorganizowana zabudowa na ulicy Chełmińskiej, a pozostałe to były trochę takie ogrody na przykład. Piękny był ogród Wiktorii, gdzie zresztą pani Joanna Łyskowska miała pierwszy kinematograf, czyli teatr świetlny. I on był tam, gdzie teraz jest na Grudziądzkiej, na początku Grudziądzkiej Wydział Fizyki, tak, fizyki i astronomii chyba, one właśnie jest tam. A dalej to starzy mieszkańcy Chełmionki, tak jak ja. Jak ja mieszkałam na Machorce, to wszyscy pamiętamy, że były ogrody Małchowskiego. Kończyło się pięknymi ogrodami, które ciągnęły się aż do cmentarza, aż do Wybickiego, która była taką drogą naprawdę dziurawą i w zasadzie mało uczęszczaną, aż do cmentarza, i tam się chodziło na uczciwe pachty. Tam normalnie rosły jabłka, gruszki i różne różne warzywa i rośliny, i drzewa, i to było w takie właśnie zupełnie inne tereny. Zresztą zobaczcie, chełmińskie przedmieście nie jest tak uporządkowane jak bydgoskie. Bydgoskie to są kwadraciki, parcele, prawda? Wszystko elegancko poukładane. A tamta zabudowa była taka właśnie bardziej mieszkalno, raczej biedniejsza, może robotnicza, właśnie dużo tego pruskiego muru, który był raz, że z uwagi na obostrzenia te forteczne ważne, ale dwa, że on też był w miarę tani w budownictwie, prawda? Więc miał taki charakter raczej właśnie taki miejsko-podmiejski, nie taki wielkomiejski jak na bydgoskim przedmieściu, ale też niesamowicie wartościowy. I zobaczcie tą Podgórną, jak ona tam się kręci, Kołłątaja, nie? Lewal, to wszystko są po prostu tak pokręcone ulice, że nie wiadomo o co chodzi.
1: Powiedzmy jeszcze, do którego momentu, czy o Potopie Szwedzkim, czy o wojnach napoleońskich, do którego momentu ta Chełmionka zdążyła się, że tak powiem, rozrosnąć i jak wyglądał ten obszar później?
0: No właśnie ta pierwsza Chełmionka, ta, która znajdowała się zupełnie przy samym Toruniu, to tak naprawdę mniej więcej 1703 rok, czyli to oblężenie ostatnie szwedzkie, zdaje się, już w zasadzie zakończyło całkowicie funkcjonowanie tej części, choć czy należy pamiętać, że raczej już musiało to zniknąć wcześniej właśnie z uwagi na rozwój tych fortyfikacji. To wszystko się przeniosło dalej. Natomiast druga część Chełmionki, która się rozwinęła dalej, no to trochę nam coś jeszcze zostało, nie? Natomiast kolejne różne decyzje miejskie, na przykład niesamowita przebudowa szosy chełmińskiej, która pochłonęła ogromną ilość tej właśnie zabudowy, która tam była oryginalnej, dużą ilość tego pięknego pruskiego muru, który tam jeszcze pozostał. Czy na przykład obcięcie, no to całkiem niedawne piekarni na Chełmińskiej, tak? Gdzie po prostu został tylko tylny budynek. Tam nie tylko był pruski mur, tylko były też takie właśnie dosyć niskie, czerwone, z czerwonej cegły takie budynki. No i to wszystko zostało pochłonięte teraz, tak? W przeciągu ostatnich 10 lat tak naprawdę zniknęło. Nie? Kasztanowce. Ile było kasztanowców na Chełmińskim Przedmieściu? Ja kiedyś rzuciłam prośbę na grupę, że był taki piękny kasztanowiec na Chełmińskiej, na rogu Małopolskiego i właśnie Chełmińskiej. I dostałam mnóstwo zdjęć. Nie? Ludzie pamiętali te kasztanowce. To była piękna, zacieniona ulica jak w Toruniu. Czy na przykład, zobaczcie, teraz w ogóle zrobili już te kolanko, no już dobrze, bo to takie kolanko od toalety jest, nie? Takie tam na tej Chełmińskiej. Przy tym kolanku tam przecież były te założenia, takie domy willowe tak naprawdę, prawda? Które były cofnięte, tam był ogród wielki z przodu, no i nie ma, nie? To wszystko zostało obcięte.
2: SK Toruń.
0: I nagle te budynki bez tych założeń ogrodowych tak sterczą w ogóle jakoś dziwacznie. Ja nie wiem, i po co taka autostrada, po dwa pasy w każdą stronę, po środku gigantyczne przestrzenie, nie wiem. Ale to nie na temat, przepraszam bardzo.
1: No to powiedzmy, gdzie tej starej Chełmionki możemy szukać?
0: Starej Chełmionki, no to bardzo dobre pytanie. Na przykład, jak jest ulica Podgórna? Mamy skrzyżowanie Podgórnej z Chełmińską, czyli jak jedziemy Chełmińską w kierunku Wrocław, skręcamy w prawo. I zaraz po lewej stronie będziemy mieli ulicę Graniczną, tylko się bardzo śpieszcie, bo to już też jest zanikające sprawa. Tam się znajduje kilka budynków właśnie, jeszcze troszkę pruskiego muru i takiej typowej zabudowy właśnie tego typu, czyli takie te niskie, jednopiętrowe budynki z dwuspadowymi dachami. Kawałeczek dalej na prawo, drewniane budynki jeszcze się zachowały. Jest taka drewniana chata nisko położona i ona zdaje się jeszcze szansę, że przetrwa. Potem dalej już znowu nie mamy nic. No kiedyś Podgórna była fajna, nie? Ale już na przykład widzę na kolejnym budynku, że na Podgórne już jest, że na sprzedaż i to po prostu wszystko poleci. Często się słyszy, że to były budynki takie z metra cięte, że z katalogu, że one nie miały swojej wartości. Ale dlaczego budynki z katalogu nie mają nic swojej wartości? Bo niesamowitym wartością chełmińskiego przedmieścia, popróbujcie tego, to jeszcze zobaczyć, bo trochę tego jeszcze, to trzeba tak się trochę poszwędzać właśnie, ale szczególnie Podgórną polecam, Graniczną, czyli od Podgórnej tutaj w tą stronę, powiedzmy do centrum, do PCK, powiedzmy do odrodzenia gdzieś tam w tych okolicach, była taka ta właśnie przedmiejskość. Te domy z ogródkami, na Wiązowej jest piękny budynek, jeszcze jeden z ostatnich, z taką fajną, długą, takimi schodami, taką werandą na pierwszym piętrze, z takim gankiem w zasadzie, więc gdzieś tam trochę tych skarbów trzeba poszukać, ale to było takie sielskie, anielskie. Dla mnie chełmińskie przedmieście było sielskie, anielskie, a jeszcze było na Kołłątaja, w zasadzie był taki pub, klub, powiedziałabym bardziej, Baba Jaga. I to była taka buda z dykty, gdzie można było kupić również tanie wino na szklanki. A dzieci tatom chodziły w niedzielę po kościele z kanką na piwo. Tam takie rzeczy się robiły. Ale na przykład na górce jest dom kata. Teraz to bardzo nie warto oglądać, ale będzie rewitalizacja. Miejmy nadzieję, że fajne rzeczy tam się zadzieją. To jest zaraz obok gimnazjum akademickiego.
1: No właśnie, powiedzmy o tym, że tam, gdzie niektórzy kojarzą rakarnię, no to tam swego czasu właśnie kat mieszkał.
0: No właśnie tak. On tam wykupił sobie dom, no bo to była poważna instytucja. To kat, to był poważny zakład, to on miał pracowników, to tam nie było to tamto, więc tak. Faktycznie tam mieszkał, potem była rakarnia, potem mieszkali ludzie, tak po prostu z przedziału. I teraz dzięki staraniom właśnie ludzi z chełmińskiego przedmieścia udało się to uratować, ale gdzie jeszcze warto? Kawałeczek dalej po drugiej stronie. Był dawny sklep wileński, taki budneczek, taki jakiś trochę nie wiadomo, takie odwołanie, jakiś tam pałacyk prawie, że pajacyk taki, powiedziałabym troszkę. Nie, mniej więcej naprzeciwko, ale patrząc tą stroną jest pięknie odnowiona kamienica przez Janasu. Ta właśnie taka niska czerwona z fajnym muralem i budynek, który znajduje się obok na tej odnowionej kamienicy, w którą przecież wjechał samochód. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że na słupach stało całe piętro, pierwsze się utrzymało tylko na słupach i tam ta kamienica została odnowiona, ale co tam jest fajne? Chyba przy tej kamienicy zachowało się jeszcze to, co jest niesamowicie ważne też na chełmińskim przedmieściu. Szajerki i podwórka. Bo jak będziecie chodzić po chełmińskim przedmieściu, to koniecznie trzeba wchodzić w podwórka. Tam nie należy się bać, nie jest tak źle, naprawdę, ale są właśnie tak, te szajerki, szałerki, różnie to się mówi. Tam było mnóstwo gołębników kiedyś. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, jestem kociara, zawsze miałam koty, nie? I te koty zawsze były takimi, no prawda, problematycznie było wypuszczanie, bo były gołębie i gołębiarze, no niekoniecznie kochali koty, które to kochały i gołębie. Ale te podwórka to był fenomen. To życie podwórkowe faktycznie, gdzie były właśnie trzepaki, to nie jest tylko blokowy wynalazek i czasami garaże, ale to życie tam się faktycznie toczyło.
1: Teraz też w dalekosiężnych planach jest zrobienie ze starego dworca północ kolejowego Muzeum Kolejnictwa, więc też jest okazja, żeby tam trochę życie wróciło i nawet podobno trochę połączeń.
0: No super by było, bo to jest piękne połączenie, to jest trasa na Unisław. I to jest trasa na Unisław, która miała na przykład przystanek PKP na Barbarce. I ja jeździłam kiedyś tym pociągiem, ja właśnie tak jeździłam na Barbarkę. Po prostu szłam na pociąg sobie tam i jechałam pociągiem na Barbarkę, wsiadałam na Barbarce, wracałam pociągiem. Więc super by było przewrócić tą trasę, bo raz, że ona jest w ogóle przepiękna, jedąca przez las, dwa, że w Unisławiu mamy górkę narciarską, więc można by było sobie, prawda, jeździć. No sam dworzec też był naprawdę niesamowicie ciekawy, ale też z takich opowieści trochę z mchu i paproci, niekoniecznie budowlanych, to myślę, że wszyscy, którzy jeździli kiedyś autobusem linii numer 10, bo tak się kiedyś jeździło na Wrzosy, pamiętają, jak dziesiątka stawała koło dworca Toruń Północ i autobus stał pół godziny, bo zwrotnica, to znaczy zawracanie jakieś tam czy przestawianie pociągów było centralnie na tym przejeździe kolejowym, a tam był właśnie też tor kolejowy do jednostki rosyjskiej.
1: Kto mieszkał na tym drugim chełmińskim, mogę tak powiedzieć?
0: No właśnie, no to była w zasadzie dzielnica właśnie trochę taka biedniejsza. Ci bogatsi ludzie mieszkali bardzo często, no bo to jak patrzymy sobie tak całościowo na Toruń, to tak, bydgoskie przedmieście to właśnie była ta bogatsza raczej dzielnica, prawda? Której mieszkali ci ludzie, którzy wyżsi urzędnicy i tak dalej, tak? Na Chełmiące ci bardziej średni. Potem było Jakubskie, które było bardzo przemysłową częścią Torunia, no i Mokre, które było kiedyś wsią, tak? Jak patrzymy sobie te przedmieścia po tej stronie, jeszcze było przedmieście Świętego Jakuba, no ale to dużo wcześniej jeszcze. Więc tutaj mieszkali raczej ludzie, którzy właśnie niekoniecznie byli bardzo majętni, ale to też nie była jakaś specjalna. Kazimierz Ulatowski miał swój dom własny na Legionu na przykład. I w latach 30. na przykład tam się bardzo rozbudowywało, bo to było trochę te wolne parcele właśnie. I tam na przykład jak patrzymy sobie na Legionów, początek Legionów, to mamy sporo takiego budowlanego modernizmu bardzo ciekawego też. Także to też o tam warto bardzo zajrzeć. W tą taką trochę późniejszą zabudowę. Natomiast jak ja mieszkałam na Małchowskiego, to muszę powiedzieć, że było bardzo ciekawie. Pierwsze naprzeciwko miałam bibliotekę. Tam była jakaś biblioteka. Rewelacyjna biblioteka. Mała, osiedlowa, świetna. Na ulicy Krótkiej i Końcowej były nawet takie chaty wiejskie niskie, gdzie jedna kobitka hodowała kury. Ja jej zanosiłam łupinki i chleb i ona dawała mi jajka za to. Więc tam było gospodarstwo. No ale my się wychowywaliśmy typowo właśnie na podwórkach. To była bieganina wspólna, także takie życie, powiedziałabym, było bardzo podwórkowe też. Także nie tylko blokersi mają takie.
3: W drugiej części naszej rozmowy poruszymy także inne aspekty historii Chełmionki, jak na przykład balonowe i sportowe tradycje.
2: Toruń News.
1: Marta Łezarska miały na nowo poczuć się sobą, pokochać się raz jeszcze i pokazać, że rak nie odebrał im kobiecości. Od maja do września torunianki brały udział w warsztatach, zabiegach, ale i badaniach w ramach projektu Piękno Mimo Wszystko, który organizuje Dorota Rybarczyk.
4: Ostatnio jedna z psychoonkolożek tak pięknie określiła to, że dziewczyny wychodzą z roli pacjentki i wracają do roli kobiety. I tak właściwie można było pięknie podsumować wszystkie te działania nasze, które miały miejsce od maja tego roku aż do dziś. Dzisiaj wieńczymy to właśnie sesją zdjęciową, a w międzyczasie działo się naprawdę bardzo dużo. Nawet był taki moment, kiedy dziewczyny poprosiły o tydzień urlopu od upiększania, więc było bardzo intensywnie. No i myślę, że same powiedzą o tym, jak fajnie, jaki wpływ te działania wszystkie miały na nie. Myślę, że warto też zwrócić uwagę to, czym ja jestem poruszona w całej tej akcji. to przede wszystkim to, że ja je widzę uśmiechnięte. A druga sprawa to toruńscy przedsiębiorcy, których zaprosiłam jako partnerów do tego wydarzenia. Niektórzy sami się zgłosili, innych poprosiłam, ale nie było absolutnie ani jednej osoby, która by mi odmówiła udziału w tym projekcie. Więc to jest dla mnie też piękne, po pierwsze dlatego, że odbieram to tak, że darzą mnie zaufaniem, a druga kwestia, że te serca naprawdę są bardzo duże i jakby też ilość, ale też jakość i wartość tych prezentów, którymi panie zostały obdarowane, w tej edycji zdecydowanie przekroczyłam nasze najśmielsze oczekiwania.
1: Jakie zajęcia, spotkania miały dziewczyny od maja do września tak naprawdę?
4: W maju spotkałam się z Joasią i Ewą i rozpoczęłyśmy od konsultacji takiej kosmetologicznej, onkokosmetologicznej i też można powiedzieć pielęgniarskiej, uwzględnieniem wszystkich aspektów medycznych, które ich dotyczą. Następnie po zaprojektowaniu takim wstępnym przeze mnie procedur kosmetycznych i kosmetologicznych i estetycznych, ten projekt przedstawiłam lekarzowi onkologowi, który też prześledził całą historię medyczną pań i dostaliśmy zielone światło na praktycznie na wszystko. No, 99% tych zabiegów, które chcieliśmy przeprowadzać. Panie miały również konsultacje z chirurgiem, konsultacje z dermatologiem, tam były też diagnozowane i usuwane zmiany skórne. Jeszcze przed paniami konsultacja z ginekologiem. Następnie była diagnoza stomatologiczna i już nie pamiętam, jakie procedury były wykonywane, ale klinika zaopiekowała się uzębieniem u pań. Panie miały spotkanie z psychoonkolożką z Akademii Walki z Rakiem. Była konsultacja dietetyczna, tak żeby ustawić na właściwe tory odżywianie na danym momencie życia, i choroby i leczenia. Panie miały wykonywane przez te wszystkie miesiące serię indywidualnie dobranych zabiegów pielęgnacyjnych, relaksacyjnych. Miały wykonywane też kompleksowy makijaż permanentny, brwi, oczu i ust. Była zaopiekowana też tam, gdzie trzeba było, właśnie pierś. Pani na cztery różne sposoby miały zaopiekowane blizny terapią w Warszawie. Pani miały też terapię blizn w Poznaniu. Działo się bardzo dużo. Pani miały serię zabiegów fryzjerskich, pielęgnacyjnych, skóry głowy, strzyżenie, koloryzację. Była analiza kolorystyczna, sprzątanie szafy, dobór oprawek. Potem panie były rozpieszczane przez panią Marzenę w garderobę i dobierała specjalnie dla nich komplety bielizny. Miały również warsztaty z toruńską aktorką Anią Magalską w Zazie. Miały dobraną pielęgnację domową, tak żeby przez cały ten czas nie tylko w gabinecie, ale mogły codziennie o siebie dbać. Panie w ramach naszego projektu miały też możliwość skonsultowania się z prawnikiem w sprawach, które tego wymagają. No i dzisiaj jesteśmy właśnie w studio, gdzie odbywa się końcowa sesja. I jeszcze nam się marzy, żeby po zakończeniu, po tym finale, który odbędzie się 14 października w Teatrze Muzycznym w Toruniu, żeby panie mogły już bardzo kameralnie, wraz tylko ze swoimi osobami najbliższymi, takie pięknie ubrane, wypielęgnowane, szczęśliwe, żeby mogły iść takich już tylko dla siebie, zjeść jakąś piękną kolację.
1: No z tego, co pani mówi, to jest zupełny taki restart dla osoby, dla człowieka, dla kobiety. Te wszystkie zabiegi, które zostały stworzone, bo to nie tylko ładny makijaż, tylko no, naprawdę głęboka praca na poziomie zdrowotnym, psychologicznym, ale no, też ostatecznie wizualnym.
4: Tak, to prawda. I w tym projekcie pokazuje też pokazuje możliwości współczesnej kosmetologii onkologicznej, ale również tego aspektu naszej współpracy wielodyscyplinarnej. Bo oprócz tego, co my możemy w gabinecie, to każdy z kosmetologów onkologicznych jest przygotowany do takiej pracy nie wykraczającej poza swoje kompetencje, ale tak, żeby można było w odpowiedni sposób też pokierować, patrząc bardzo holistycznie na swoją klientkę, która doświadcza choroby nowotworowej. 14 października w Teatrze Muzycznym w Toruniu odbędzie się uroczysty finał Metamorfoz, podczas którego wyemitujemy film pokazujący wszystkie etapy. Ponadto będą ciekawe prelekcje z psychoonkologiem, będzie możliwość zadawania pytań naszemu doktorowi Mieszkowi Białasowi.
2: SK Toruń.
1: Co udało się uchwycić na klatkach filmu, mówi jeden z współtwórców produkcji, Adrian Aleksandrowicz.
5: Otrzymaliśmy prośbę od Doroty Rybarczyk, inicjatorki pomysłodawczyni, fundatorki Fundacji Piękno Mimo Wszystko, by przygotować dokumentację filmową tegorocznej edycji Metamorfos. No i oczywiście zgodziliśmy się na to, bo zarówno dla mnie, jak i dla mojego wspólnika Olka Urbańskiego profilaktyka przeciwnowotworowa jest czymś szczególnie istotnym i jeśli możemy mieć wpływ i swój udział w tak ważnych społecznie projektach, to zgadzamy się od razu.
1: No tak, ja pamiętam jeszcze, że ty na swoim koncie masz książkę Rozmowy o raku, dobrze pamiętam?
5: Rzeczywiście, w 2018 roku wydałem książkę Hashtag Rak, której de facto jedną z bohaterek jest Dorota Rybarczyk. Z kolei w 2025 roku razem z Olkiem Urbańskim na rzecz jednej z warszawskich organizacji pozarządowych wydaliśmy kalendarz i przygotowaliśmy wystawę zdjęć Olka w ramach kampanii Zawsze Różowe, Zawsze Niebieskie. To była pierwsza w Polsce inicjatywa przeciwnowotworowa kierowana także do osób z niepełnosprawnością intelektualną, więc rzeczywiście ta profilaktyka jest mi szczególnie bliska i zamierzam więcej takich akcji w przyszłości także filmować swoim nazwiskiem.
1: Ja nie chciałabym za dużo zdradzać o filmie, który jest w trakcie tak naprawdę procesu twórczego, jego premiera 14 października, ale gdybyś jednak mógł powiedzieć, w jaki sposób podeszliście też do tworzenia tej historii, która tak naprawdę opowiadała się na waszych oczach, bo tutaj panie rozkwitały chyba z każdymi zajęciami, które miały w swoim harmonogramie.
5: Ten projekt był od początku pomyślany jako metamorfoza kompleksowa, bo tu nie chodzi wyłącznie o zmianę fizyczną, nie chodzi także tylko o zmianę mentalną, chodzi o całościową poprawę jakości życia dwóch fantastycznych dziewczyn, które przeszły choroby nowotworowe. Razem z Olkiem Urbańskim towarzyszyliśmy im z aparatem i kamerą i dokumentowaliśmy wszystkie aktywności, jakimi dziewczyny były, można powiedzieć, częstowane przez organizatorów tej kampanii. Widzieliśmy na własne oczy, jak one otwierają się, jak mają coraz większą swobodę, aby mówić o chorobie, o swoich doświadczeniach, aby zdradzać nam swoje marzenia. Poznawaliśmy się bliżej. Myślę, że największą wartością tego projektu i tego, że mogliśmy go dokumentować, jest właśnie to, że widzimy wręcz namacalnie, jak z każdym spotkaniem budowało się to zaufanie, jak dziewczyny, które były bardzo zamknięte i czuły pewnego rodzaju presję, mówiąc zupełnie obcym ludziom i pokazując się w takim, a nie innym wydaniu, teraz są otwarte, uśmiechnięte i są prawdziwą kwintesencją nazwy tej fundacji, czyli Piękno Mimo Wszystko, bo one są piękne mimo wszystko.
1: W przerwie między zdjęciami udało się nam porozmawiać z tegorocznymi bohaterkami projektu w Toruniu. Jak go wspominają, co im dał i jak reaguje na ich zmianę najbliższe otoczenie?
6: Dzień dobry, Joanna Gackowska z tej strony. Uczestniczka właśnie projektu Metamorfozy, który jest już od maja, więc długi czas i dużo się dzieje.
1: No właśnie słyszałam, że tam bardzo intensywnie. Co ci się najbardziej spodobało?
6: Wszystko. Każdy etap jest szczególny i każdy etap działa dla mnie kojąco. Dotyka i wizualnie, ale tak samo mojej duszy i w szczególności ludzi, którzy spotykam, bo ci ludzie, którzy tutaj są i biorą udział i tutaj wszyscy, co o nas dbają, to mają tyle ciepła i tyle dobra, że no nie pomyślałabym, że trafię na takie złote osoby o wielkim sercu.
1: No to zapytam, jak to się stało, że tutaj trafiłaś?
6: Zgłosiłam się, przeczytałam właśnie tutaj ogłoszenie, że szukają uczestniczek i zgłosiłam się do Dorotki, napisałam. I to dla mnie było bardzo, bardzo szczególne, bo pierwszy raz po chorobie, znalazłam się jeszcze w trakcie choroby, bo jeszcze się leczę, znalazłam się właśnie z powrotem w salonie kosmetycznym i poczułam, jak mi tego brakowało. I poczułam, że to jest moment, że nawet jakbym się nie dostała, to ja muszę wrócić do siebie sprzed choroby, że chcę się czuć dobrze. I to właśnie ta wizyta tak otworzyła mnie na nowo, z powrotem do życia.
1: A masz takie wrażenie, że to zupełne takie odwrócenie sposobu uwagi, jaki tobie się poświęca, jest właśnie podczas tego programu? No bo jednak jak myślimy o chorobie onkologicznej, to jest zamartwianie się, no to jest ciężka historia, a tutaj jesteś w takim centrum zainteresowania, masz układane włosy, są dobierane stylizacje, ale też wiele innych rzeczy wokół się dzieje, które no też chyba mają wpływ na, no tak takie nasze babskie poczucie kobiecości.
6: Wszystko to ma wpływ właśnie. Nie tylko ubrania, nie tylko makijaż, ale tak samo tak ta atmosfera ciepła. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, że to jest właśnie ta atmosfera, że jak gdzieś jestem, to ja czuję się tak swobodnie. I w ogóle przez to właśnie to już trwa od maja, więc też my się czujemy jak już jak rodzina. Po prostu czuć to właśnie, to ciepło, nie? Tutaj i tą swobodę, jak jesteśmy.
1: Ja słyszałam, że ten blond był troszeczkę wymarzony, który masz dzisiaj.
6: Znaczy to jeszcze nie jest ten blond, ale tutaj właśnie z Izą dążymy do tego, ale to ma być bezpiecznie, tak? To nie ma być na zasadzie, że mi zaszkodzić, tylko po prostu powoli, a do celu. Ale i tak już jest duża zmiana i tak samo jak tutaj dbanie o Dorota, dbam o moją skórę, twarzy, to widać już to, że jestem, przez chorobę byłam taka ciemna i szara, a teraz widać właśnie to światło.
1: Ja też je widzę, zdecydowanie.
6: Dziękuję.
1: A jak przed samą sesją? Jakiś stres jest, czy podchodzisz już do tego jako do cudownego finału?
6: Podchodzę do tego naprawdę jak fajna przygoda, coś nowego, bo nigdy takiej sesji nie miałam i w ogóle się nie stresuję. Nie, tutaj naprawdę niczym się nie stresowałam podczas całego projektu. Może właśnie tego 14 października na finale, tam będzie lekki stres, bo będą ludzie z zewnątrz, to troszkę będzie inaczej.
7: Dzień dobry, nazywam się Ewa Bujak.
1: To ja zapytam, jak to się stało, że stała się pani uczestniczką programu Piękno Mimo Wszystko?
7: Na stronie onkoinformatora pojawiła się informacja, że jest taki program. Widziałam wcześniejsze przebitki z wcześniejszych programów, więc mówię, zaaplikuję. Otrzymałam telefon, zapraszamy na spotkanie. Wiedziałam, że dużo dziewczyn się zgłosiło, mówię, zgłaszam się. Po prostu poszłam, zgłosiłam się, porozmawiałam z panią Dorotą. Szanse na dostanie się, dwie dziewczyny, więc były jakie były. Dostałam się i tak się zaczęła ta przygoda. I to naprawdę jest fajna przygoda.
1: No właśnie, na pewno bardzo intensywna, bo słyszałam, że od maja to wy się naprawdę nie nudziłyście.
7: Absolutnie się nie nudziłyśmy. Przeszłyśmy bardzo dużo różnych zabiegów, od zabiegów fantastycznych, upiększających, po takie zabiegi bardzo, powiedziałabym, medyczne, tak, bo ja jestem tą osobą, która odzyskała czucie w miejscu, w którym miałam robiony przeszczep skóry, więc dla mnie to jest coś takiego, myślałam, że już nigdy tego czucia tam nie odzyskam, a to jest dla mnie fantastyczne, że to czucie wróciło dzięki tym wszystkim zabiegom, tak? Nie jestem w stanie podać jednego zabiegu, dzięki któremu to się stało, ale jakby ten całe kompleksowe wsparcie, które dał mi program, to jest naprawdę fantastyczne dla mnie, tak?
1: No i właśnie to jako największą rzecz, którą wynosi pani z tego projektu, pani poda, czy może coś jeszcze się znalazłoby?
7: Dla mnie fantastyczne jest to, jak wielu cudownych ludzi poznałam, jak cudownym przyjęciem w różnych miejscach się spotkałyśmy i jak wiele otwartych serc zobaczyłyśmy, tak? Efekty medyczne i estetyczne są fantastyczne, tak? Bo mam ładniejsze zęby, mam ładniejsze włosy, mam ładniejsze paznokcie, mam ładniejszą twarz, tak? Mam piękne okulary, pojawiły się mięśnie na moim brzuchu, które dawno nie widziało. Także jest wiele takich efektów, które widać gołym okiem, ale myślę, że to, co stało się w mojej głowie, że jest tylu ludzi, którzy chce nam pomóc, tak? I ja już też wiem, że w kolejnej edycji też będę chciała być tą osobą, która będzie coś dawała od siebie. Ja na co dzień zajmuję się, może już nie tak blisko, ale rekrutacją, a wiem, że powrót pacjentów onkologicznych do tego świata firmowego, jak ja to mówię, często po długich zwolnieniach lekarskich czy po zasiłkach rehabilitacyjnych jest trudny, więc myślę, że tutaj jak dostanę zgodę od zarządu fundacji, żeby na przykład takie działania przeprowadzać celowo gdzieś tam.
1: No pani też jest tak na gorąco po sesji zdjęciowej, w trakcie mogę powiedzieć, bo tutaj tych stylizacji jest trochę. Jak się pani czuje w roli modelki?
7: Ja już przyznam, że kiedyś pracowałam jako modelka. To było kilka lat temu. Także dla mnie praca z aparatem to nie jest nic nowego. Ja niedługo mam okrągłe urodziny, więc to będzie dla mnie taki piękny prezent na te okrągłe urodziny. Na pewno któreś zdjęcie zawiśnie gdzieś w moim domu i będę wszystkich obdarowywać tych moich najukochańszych, najbliższych tymi pięknymi zdjęciami.
1: No właśnie, ja też chciałam zapytać o reakcję najbliższych, no bo oni tak naprawdę na bieżąco widzieli, jak pani też się zmieniła, nie tylko wizualnie, ale też z tego, co słyszałam, mocno charakterologicznie, jeśli chodzi o otwartość na drugiego człowieka. Jak oni zareagowali, jak oni reagują na taką metamorfozę?
7: Wszyscy ci moi najbliżsi są szczęśliwi, że ja jestem szczęśliwa, o tak powiem.
3: Finał akcji wraz z premierą filmu dokumentalnego o całej metamorfozie 14 października w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
2: News.
8: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa między innymi Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
9: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze raz.
8: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
10: Dziś w studiu Eski, wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
11: Jak miło, kopa lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
10: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o twoją karierę muzyczną?
11: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu. Też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
10: A co się zmieniło w takim razie?
11: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
10: A jak zmieniło się w takim razie twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
11: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko. No.
10: A czego słuchasz na co dzień?
11: Na co dzień.
10: Właśnie taki old school, to była Abba?
11: Abby też. Dancing Queen, wiesz,
10: ja
11: o co
10: wiadomo,
11: chodzi.
10: No, hymny.
11: Ale popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie dość.
10: Oczywiście, to jest też klasyk.
11: No, prawda.
10: Same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu, i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
11: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku. No bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... Chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak... Co ja w ogóle mówiłam? Dlaczego tak? Dlaczego tak wyglądałam wtedy? Dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale no na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
10: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo. Szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
11: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
10: Cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
11: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiemy, do kogo bierz. Mhm. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop, być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
10: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki?
11: Wiersze.
10: Jak to się wszystko zaczęło?
11: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
10: Ten przedział?
11: Przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
10: A teraz pewnie jesteś za to wdzięczna.
11: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
10: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie, tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie? W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
11: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
10: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
11: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut, powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tymi, z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
10: O. No. A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
11: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać z Anastazją Maciąg. Z Anastazją Maciąg w zasadzie. A potem Dody i już dalej poszło.
10: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów. 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
11: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
10: Słuchaj, jeżeli w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
11: Oby tak było, bo właśnie nie wiem, jakoś tak mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no, myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
10: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
11: Dody. No to zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
10: Krążą legendy, tak.
11: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę. Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. No cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie czego chce i wie do kogo chce trafić, wie o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
10: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Aquaria.
11: Tak.
10: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
11: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem, ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
10: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
11: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
10: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
11: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
10: Czy jednak brzmienie Wena?
11: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
10: No to pasowało.
11: No ale no tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no, dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
10: A z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład, z perspektywy czasu?
11: Nie, takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę, w ogóle to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
8: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer A jak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
12: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
8: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, wiesz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
12: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące i w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
8: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to nie się historia, wydarzyło, tak, powiedz, tak jak było. Twoja historia wyglądała.
12: No, słuchajcie, tak było, faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst...
8: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
12: Zobaczyłem pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
8: Serce zabiło mocno.
12: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
8: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
12: Tak jest.
8: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
12: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
8: Aha, myślałem,
12: mamy ustawioną. Nie,
8: że
12: to
8: tak
12: nie było,
8: specjalnie,
12: to nie
8: że
12: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
8: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć w sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
12: Szczerze po prostu to zrobić. Jakby
8: nie
12: tutaj
8: czekać,
12: nie ma,
8: tu
12: nie,
8: i teraz.
12: Nie ma chyba jakiegoś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
8: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego,
12: tak,
8: Sikorskiego.
12: Tak.
8: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady? Nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
12: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z którym, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna i
8: trzeba skonsultować.
12: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie, powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
8: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Tak. Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
12: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam i na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
8: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oskar Cyms, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
10: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem i skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
11: Wiesz co? Na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
10: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
11: Tak.
10: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
11: Okay, nie, to moje też, no okay, to trzeba być ten autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie?
10: Mhm. A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
11: Dużo. Dużo, ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Też na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka Chcesz z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc no, na maksa się nie mogę doczekać, jest ich sporo. Nie skłamię ci, jak powiem, że 50.
10: Mhm. No sporo, spokojnie. 3 płyty można by było z tego
11: ale
10: złożyć.
11: Ale będzie selekcja będzie. Będą tylko perełki.
10: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
11: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też no, przyznaję się bez bicia, że no, siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguję na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była... Chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaje, bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się. Chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie. Mhm.
10: To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
11: Na pewno nad pewnością siebie. Nad pewnością siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc
10: no tak.
11: Tam pokażę swoje siły. Lolo.
10: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nie... nieprzychylnie na temat tej piosenki.
11: Nie lubi tej piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
10: Oczywiście, że tak.
11: Ja totalnie tego nie neguję. A jakie było pytanie?
10: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej edycji Nazwij Muzyki?
11: Głównych twarzy. Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcycha jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc nie spodziewałam się. Jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. Ale mi miło.
10: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
11: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
10: Po polsku, czy zrobisz też coś po angielsku?
11: A to zobaczymy, okay. Co czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
10: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
11: Wiesz, to na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc no po polsku w skrócie.
10: A co chciałbyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myślisz już sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
11: Na pewno tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin, takich życiowych rozkmin, właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia, właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej.

0: do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
1: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
0: No też nie samemu, z partnerem.
1: Jak do tego wiesz? To bez rodziców.
0: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze. Z moim chaosem w głowie gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć. Ale dobrze. Dobrze, jest spokój. Mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
1: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
0: Wiesz co, czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz, iskrzyć.
1: Jakiś zgrzyt tak. pojawić? Mhm.
0: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
1: Czyli życie prywatne jest życiem prywatnym, tak. Życie zawodowe jest życiem zawodowym.
0: Tak, tak.
1: Pełna higiena zachowana, tak jak należy.
0: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać, taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
1: No, dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi, być może tego debiutanckiego Longplaya?
0: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny, być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem, mija lato choć bez ciebie, pobądźmy tu jeszcze.
1: Pobądźmy.
0: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
1: Dziękuję ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
0: Bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
2: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mglejem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
3: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
2: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Esko Wajawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
4: Cześć, cześć. Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
5: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu,
4: wielkie,
5: bo wiem, że słucha.
4: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka, minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
5: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Mhm. Ja lubię, ja jestem ogólnie, okay, myślę, leniwy.
4: Człowiek prokrastynacji.
5: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
4: Okay.
5: Że ja chciałbym.
4: Ale to jest presja jakaś.
5: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Mm-hmm. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
4: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo

0: czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie tak wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
1: Nie, to
0: nie ma czegoś
1: jakby,
0: tego?
1: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia, muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu.
0: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz
1: no,
0: to?
1: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Tak? Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
0: Rozumiem, a to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
1: Bardzo, ale tak? Jakby to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
0: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą,
1: nie wiem,
0: na przykład, nie bój się, na przykład Nic nie zostawię za sterem, albo Tercet wcześniej i tak dalej, były takie projekty, albo takie rzeczy, to jak ty na to patrzysz dzisiaj, bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
1: To na pewno, bo to jest droga i ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam, na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
0: Wow, rzadkie to jest.
1: Ale
0: wiesz?
1: Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było, żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi, bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie i dlatego też tak się wszystko to różniło, to był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance, no a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
0: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem, jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie
1: młodego?
0: Ja jestem
1: z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc ja nie mam żadnych, ale słyszałem go wielokrotnie jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
0: Tak.
1: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
0: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny, tak. I wszystko się... Jak
1: musiał.
0: Do tego doszło? Powiedz mi, Agie, jak to zrobiłeś?
1: Manifestacja.
0: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
1: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
0: Okay.
1: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
0: To prawda.
1: A teraz
0: to prawda.
1: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
0: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
1: Skupienie.
0: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
1: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście, coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
0: Tak.
1: No to jest absurd.
0: No i byłeś tam
1: no
0: i
1: byłem.
0: Byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment, I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
1: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem, ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Ale tak,
0: no
1: a propos tego koncertu, ostatnio chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. I jest jeden film, który przedstawia cały set i mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
0: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, jest to you did it moment. W ogóle swoją drogą, może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
1: całość
0: będzie.
1: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako one shot wyszło, więc nic straconego.
0: Nic straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie u AG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, you did it, ale też you robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat, nieco inny niż ten poprzedni.
1: Myślę, że w taką po prostu, bo no jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
0: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie, taki masterplan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz co, jakie powinno być i tak dalej?
1: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
0: No okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
1: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
0: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
1: Na zamknięciu prawie. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
0: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku W smaku słów nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
1: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
0: Okay,
1: Imperator. No.
0: Co? Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, które inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego?
1: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
2: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
3: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
2: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią, i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz. nas.
0: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
4: Wtedy tak.
0: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
4: Zobaczymy.
0: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
4: Tak. Głównie prywatnie.
0: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
4: Tak, tak. To się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
0: Okej.
4: Natomiast no, cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
0: Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
4: Tak, tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
0: Okej. To jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy no, po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości i jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
4: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak,
0: czyli
4: przez
0: to jest,
4: dziecko.
0: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
4: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
0: Okej.
4: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
0: Okej, no to jest piękna historia.
4: To jest mój Cloud 9.
0: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
4: Mroczne.
0: Mroczne?
4: Tak. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
0: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
4: Zdecydowanie.
0: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale a że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
4: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
0: Okej. Czyli to w ten sposób to działa.
4: Tak.
0: Okej.
4: Nie, no kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
0: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud 9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
4: Tak.
0: Okay.
4: Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę... Radziej, ale tak, myślę, że tak.
0: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
4: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
0: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. I co przed nami.
4: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mamy ze 2 projekty już.
0: Okej.
4: Może nawet więcej.
0: Okej, no to jest...
4: Wiesz, jak tyle mnie nie było, to jednak...
0: Ze 2 projekty, ale masz na myśli 2 projekty typu... osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
4: Tak.
0: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
4: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
0: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
4: się za język. Zostawmy
0: trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
4: Totalnie nie.
0: Okej.
4: Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Elenia Tell sprzed 12 chyba już lat, tak. Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
0: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
4: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
0: Okej, idzie sobie odsapnąć.
4: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
0: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anatema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
4: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić. Zacząłem to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no rodziło się to w bólach.
0: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
4: Miałem nauczyciela, tak.
0: Okej.
4: Okay. Tak, tak, okay. Normalnie, brałem tak zwane lekcje z tego 3D, online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać i no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tak tego jest. Flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
0: Tymi ręcoma. Tak. Getz pokazuje ręce.
4: wykonane, wiesz, w środowisku, no Unreal Engine głównie, mm-hmm. ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
0: tak jest.
4: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego mm-hmm. levelu, nie? Mm-hmm. Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali, czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
0: Okay. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
4: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
0: Że mu nie pasuje outfit.
4: I zaczyna jęczeć.
0: Okej, czyli to...
4: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
0: No proste.
4: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
0: Czyli to nie tylko, nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
4: ma
0: swój gust, to mi się
4: coś
0: podoba.
4: Go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym, dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
0: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemona Fide w Futuramie? Może ty to wiesz,
4: nie
0: czy
4: mam
0: nic
4: pojęcia.
0: Nie wiesz, czy nie masz
4: nie
0: w ogóle
4: mam,
0: pojęcia, o czym
4: nie
0: mówię
4: mam
0: teraz?
4: Pojęcia, nie.
0: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemona Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemona Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemona Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
4: nie,
0: wyszło?
4: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
0: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
4: Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
0: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
4: wiesz
0: do końca
4: co,
0: pewien.
4: FL Studio był tym takim pierwszą trudnością, ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam. Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
0: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
2: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej Jawce na smartfony.
0: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
5: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
0: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na SK.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podwój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Inni, chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Wow, gnarly Major League DJs to Wasted Destiny. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody, zanim spadnie deszcz, Kuban.

telefonu i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: And don't put the blame on me.
1: Rag & Bone Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło, z tego co sprawdziłem. W Parmie 22 stopnie, do tego słoneczko. Fajnie, idealnie.

0: Britney Spears i Give Me More. 27 minut przed 10. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata w tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
2: 15 zł.
1: Lepiej.
2: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
1: Z kuponami?
2: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Masz wykształcenie wyższe, chemiczne lub pokrewne i szukasz pracy zgodnej z kierunkiem studiów? Eurofins Polska, część międzynarodowej grupy, lidera w badaniach żywności i pasz, zaprasza Cię do swojego laboratorium w Malborku. Oferujemy stabilną pracę i rozwój, bez wymogu doświadczenia. Wyślij CV na adres hrlaboratoria@eurofins.com. Twoja kariera w laboratorium zaczyna się właśnie tutaj.
5: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: Uwaga mechanicy i kierowcy. Stabilna firma Zamef dynamicznie się rozwija i zatrudni właśnie Ciebie. Oferujemy stałe zatrudnienie na stanowiskach mechanik aut ciężarowych i dostawczych, mechanik hydrauliki siłowej oraz plakaciarz z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewnij sobie stałą i dobrze płatną pracę. Zapisz numer i zadzwoń. 502 569 876. Zamef, stabilny pracodawca, czeka na Ciebie. Zapraszamy.
9: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play 19194.
10: Zakład Wylęgu Drobiu w Radomicach koło Lipna oferuje w sprzedaży kury nioski w różnym wieku. Zadzwoń 695 984 283 oraz sprawdź www.zwd-radomice.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
13: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10 sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gliwice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1/16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Toruń na czasie.
9: Marta Łazarska, jeżeli szukacie pomysłu na to, co robić w Toruniu w najbliższym czasie, no to przychodzę do Was z propozycją kina familijnego. Możecie na taki seans wybrać się do Centrum Kultury Dwór Artusa w cyklu Kino z Legendą. To o godzinie 11.30. Jutro z kolei możecie zajrzeć do Krzywej Wieży. Tam historyczne mury i współczesna sztuka w jednym wydaniu Krzywa Art Presje, czyli wystawa studentów Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu.
10: Muzyką się żyje.
11: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W scenie gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium na openerze. Także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raje, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
12: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
13: A ulubione śniadanie?
12: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
11: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość, to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu Nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyns, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem Westa. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No, pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej new trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania U otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Nowy sezon to sama

0: Media. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: I po reklamie.

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w Rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiemy, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
18: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
17: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za to minutę po 11 wystąpią przed Wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre. I ja, Mati Fuczyło, cześć!

Alonery, back to yours. To cały czas nowość. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, my body isn't ready.

0: ile naprawdę zarabia się w Polsce. GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400. Dzisiaj to prawie 7700 zł. Patrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć.

0: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko

0: 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.autamyślnikskup.com.
10: I po reklamie.

0: To Taylor Swift i Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na SK.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z Was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Zakład Wylęgu Drobiu w Radomicach koło Lipna oferuje w sprzedaży kury nioski w różnym wieku. Zadzwoń 695 984 283 oraz sprawdź www.zwd-radomice.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
7: By ktoś powiedział pyszne.pl.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Toruń na czasie.
18: Marta Łazarska, niezależnie od tego, co dzieje się za oknem w Toruniu, dzieje się naprawdę całkiem sporo. No i już dziś o godzinie 14 możecie ruszyć śladami kultury toruńskiego piernika. Spacer tematyczny po Toruniu. Startujemy w Muzeum Toruńskiego Piernika. O godzinie 15 opowieści familijne, kufer pełen baśni, świniopas i nowe szaty cesarza według Christiana Andersena. To oczywiście Teatr Miejsca.
19: Muzyką się żyje.
20: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
21: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
22: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
20: Nowość od Malika i Hancha zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Esca. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na esca.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej Eska Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano Dawid, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is so sad, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba. Na trzecim miejscu wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy gramy SK Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia SK. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znamy i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tak, tak, tak. Da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w SC. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajemy go także teraz. Posłuchajcie, 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsce, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu

0: Jest właściciel outletu płytek, podłóg i łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
4: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Neptunica i What If FST. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem. No.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy
0: no
1: teraz.
0: Nie, no teraz, zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepo, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mamy dla Was taki specjalny program z nowościami, bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
13: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
12: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
14: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
12: A ulubione śniadanie?
14: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
12: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu, będzie odpoczywać? No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze, przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cymz jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: Robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.auta-skup.com.
11: I po reklamie.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat, grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak, hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia, moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia, niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład Stanach i Cichosza.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
6: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
8: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
14: I po reklamie.
15: Toruń na czasie.
16: Marta Łazerska, w Toruniu zdecydowanie nudy jesiennej w programach nie ma. Na przykład dziś możecie wybrać się na koncert Artura Żmijewskiego, który to pojawi się na toruńskich Jordankach o godzinie 17 i usłyszymy go w repertuarze Leonarda Cohena. Cohen po miłości kres. To moja pierwsza propozycja. Druga to spektakl w auli UMK, również o godzinie 17, Szalone nożyczki.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
18: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
17: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
19: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
17: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
20: A, to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy. Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Eben, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK. Dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14. Ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju. No i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza. A dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana. Pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie. No albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Zakład Wylęgu Drobiu w Radomicach koło Lipna oferuje w sprzedaży kury nioski w różnym wieku. Zadzwoń 695 984 283 oraz sprawdź www.zwd-radomice.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Masz wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne i szukasz pracy zgodnej z kierunkiem studiów? Eurofins Polska, część międzynarodowej grupy, lidera w badaniach żywności i pasz, zaprasza Cię do swojego laboratorium w Malborku. Oferujemy stabilną pracę i rozwój, bez wymogu doświadczenia. Wyślij CV na adres hrlaboratoria@eurofins.com. Twoja kariera w laboratorium zaczyna się właśnie tutaj.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić

walczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: ale nie wiesz, gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny!
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
2: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel Autetu Płytek, Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta napastnik nie odłożył noża.
20: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
19: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
21: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Escort Memory.
1: Escort Toruń.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czeka.

Charlie i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnice. No kumpel go namówił, żeby tak wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę. Troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść,

0: Måneskin w Radiu SK. O, jak Damian wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lostem Frequencies'em Don't Forget About Me, numer idealny do rozluźnienia przed dniem na P.

0: No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
8: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
14: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Wierzyciela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Zakład Wylęgu Drobiu w Radomicach koło Lipna oferuje w sprzedaży kury nioski w różnym wieku. Zadzwoń 695 984 283 oraz sprawdź www.zwd-radomice.pl.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Toruń na czasie.
19: Marta Łazerska, już dziś o godzinie 19 możecie wybrać się do Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa, a tam o godzinie 19 koncertowe pożegnanie Lecha Janerki. To w ramach trasy ostatni koncert właśnie w czwartek. Z kolei możecie ruszyć do toruńskiego Lizard Kinga, tam Micro Music. To w ramach trasy Nie umiem tańczyć, tur ciąg dalszy. A ja mam dla Was zaproszenia. Piszcie na torunmałpa.sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić.
20: Agata Huściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
21: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
20: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
22: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
20: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
23: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zdończyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymps już teraz.

Łoolajlajlaj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie. Że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity.

0: Jego muzycznego od Sanach. Radio
1: SK. Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek, Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen Witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Kiciu,
2: a?
17: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
18: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
18: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesteśmy dla ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play 19194.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: it. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
17: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
16: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie Mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
18: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
19: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
18: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. Ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować. Raz, dwa. Na pstryknięcie palcem od razu załatwiamy. Nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziax. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać?

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: A, drodzy panowie, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę. Ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. To jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi.

0: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.auta-skup.com.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski i gol!
0: I na tym się nie skończyło, potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego, a ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też.

0: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
9: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
11: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
10: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zakład Wylęgu Drobiu w Radomicach koło Lipna oferuje w sprzedaży kury nioski w różnym wieku. Zadzwoń 695 984 283 oraz sprawdź www.zwd-radomice.pl.
14: I po reklamie.
15: Toruń na czasie.
16: Marta Łazarska, jeżeli jesień chcielibyście poświęcić na to, żeby sprawdzić, co w toruńskich galeriach piszcze, no to mam dla was propozycję. Wystawa Słowo Ucieleśnione w Centrum Sztuki Współczesnej. Te produkcje możecie oglądać do 8 listopada. Możecie też zajrzeć do wozowni, tam również do 8 listopada. Dostępna jest wystawa Cząstka Człekokształtna z kolekcji Molski Foundations.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
18: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
17: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
19: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
17: Mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
20: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
17: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
13: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
14: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
13: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
15: Poleca Radio SK.
16: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone.

0: Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: wait for them to...
1: To jest Radio SK.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga.
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
0: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: I po reklamie.

0: Muzyka Toru. Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: I po reklamie.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a Opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
2: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
1: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią, i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
3: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
4: Wtedy tak.
3: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
4: Zobaczymy.
3: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
4: Tak. Głównie prywatnie.
3: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
4: Tak, tak. Robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
3: Okej.
4: Natomiast cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
3: Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, no właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
4: Tak, tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
3: Okej. To jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
4: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak,
3: czyli
4: przez
3: to jest,
4: dziecko.
3: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
4: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
3: Okej.
4: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
3: Okej, okay, no to jest piękna historia.
4: To jest mój Cloud 9.
3: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
4: Mroczne.
3: Mroczne?
4: Tak. Były otchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
3: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
4: Zdecydowanie.
3: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają? Bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
4: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie widać na ulicach.
3: Okej, czyli to w ten sposób to działa.
4: Tak.
3: Okej.
4: Tak. Nie no, kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
3: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który tak następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
4: Tak.
3: Okay.
4: Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę... Trochę rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
3: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
4: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
3: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. Co przed nami.
4: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mówisz, mamy dwa projekty już.
3: Okej.
4: Okay. Może nawet więcej.
3: Okej, okay, no to jest
4: wiesz, bardzo... jakby jak tyle mnie nie było, to jednak...
3: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają tak więcej niż jeden utwór muzyczny.
4: Tak.
3: Okej, okay, no tu jestem bardzo zaskoczony.
4: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
3: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć.
4: Zostawmy trochę tajemnicy jeszcze.
3: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
4: Totalnie nie.
3: Okej.
4: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tales sprzed 12 chyba już lat,
3: tak
4: prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
3: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
4: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
3: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
4: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji
3: oczywiście,
4: albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
3: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu, Anatema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść, poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
4: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
3: Zacząłem
4: to robić, bo zawsze się jarałem jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no, było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami. Mhm. I no, rodziło się to w bólach.
3: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli? To znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
4: Miałem nauczyciela, tak.
3: Okej. Okay.
4: Tak, tak, okay. Normalnie. Brałem tak zwane lekcje z tego 3D. Online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. Mm-hmm. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tak tego jest. Flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
3: Tak. Getz pokazuje ręce.
4: Wykonane, wiesz, w środowisku no Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
3: tak jest.
4: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
3: Okej. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Getzowi cały dzień?
4: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
3: Okej, że mu nie pasuje outfit.
4: I zaczyna jęczeć.
3: Okej, no czyli to...
4: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, a on jeszcze, zawieziesz go.
3: No proste.
4: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
3: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
4: ma swój gust.
3: Ma swój gust, to mi się
4: coś
3: podoba.
4: Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
3: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Geciula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz,
4: nie
3: czy
4: mam
3: nic
4: pojęcia.
3: Nie wiesz, czy nie masz
4: nie
3: w ogóle
4: mam,
3: pojęcia, o czym
4: nie
3: mówię
4: mam pojęcia,
3: teraz?
4: Nie.
3: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemo na Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
4: nie,
3: wyszło?
4: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
3: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? razu, czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
4: Nie, robimy. Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
3: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
4: wiesz
3: do końca
4: co,
3: pewien.
4: FL Studio był tym takim pierwszym pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam.
3: Okay.
4: Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
3: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
1: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu Cztery pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
0: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
1: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Eskowa jawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
5: Cześć.
3: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
5: Wielkie pozdrowienia dla niego od
3: wielkie
5: razu, bo wiem, że słucha.
3: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka, minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
5: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
3: Człowiek prokrastynacji.
5: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
3: Okay.
5: Że ja chciałbym.
3: Ale to jest presja jakaś.
5: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Mm-hmm. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
3: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie
5: tak
3: wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
5: Nie,
3: to nie ma czegoś
5: jakby,
3: tego?
5: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia, muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu.
3: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz
5: no,
3: to?
5: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Tak? Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
3: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze no, bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
5: Bardzo,
3: że,
5: ale tak? Jakby to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle...

0: temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą.
1: O nie.
0: No nie wiem, na przykład, nie bój się, na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej. Były takie projekty, albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
2: To na pewno, bo to jest droga. I ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam, na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
0: Wow, rzadkie to jest.
2: Ale nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było, żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi, bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie i dlatego też tak się wszystko to różniło, to był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance. No a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
0: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem, jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie
2: młodego? Ja jestem z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc no ja nie mam żadnych, ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
0: Tak.
2: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
0: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny,
2: tak,
0: i wszystko się... Jak
2: musiał
0: do tego doszło? Powiedz mi, AG, jak to zrobiłeś?
2: Manifestacja.
0: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
2: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
0: Okay.
2: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
0: To prawda.
2: A teraz
0: to prawda.
2: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
0: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
2: Skupienie.
0: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
2: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
0: Tak.
2: No to jest absurd.
0: No i byłeś tam
2: no
0: i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment, I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
2: No z tymi wiadomościami to nawet nie wiem ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Ale tak,
0: no
2: a propos tego koncertu, ostatnio

0: chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. Tak. I jest jeden film, który przedstawia cały set, okay. I mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
1: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, okay, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
0: całość
1: będzie.
0: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako no one shot wyszło, więc nic straconego.
1: Nic
0: tak?
1: straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie UAG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, You Did It, ale też You Robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat, nieco inny niż ten
0: no,
1: poprzedni.
0: Myślę, że w taką, mm-hmm. po prostu, bo no, jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Mm-hmm. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jasne. Jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
1: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie, taki master plan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
0: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
1: No okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
0: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
1: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
0: Na zamknięciu prawie. Mm. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
1: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku W Smaku Słów nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
0: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
1: Okay,
0: Imperator.
1: No. Co? Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet nie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, które inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha, może? Masz coś takiego?
0: Znaczy, ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
2: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer Ajak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
3: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
2: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
3: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące i w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
2: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to nie się historia, wydarzyło, tak, powiedz, tak jak było. Twoja historia wyglądała.
3: No, słuchajcie, tak było, faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst...
2: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
3: Zobaczyłem pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
2: Serce zabiło moc.
3: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
2: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
3: Tak jest.
2: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
3: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
2: Aha, myślałem, że to...
3: ustawiono. Nie,
2: że
3: to
2: tak
3: nie było,
2: specjalnie,
3: to nie było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
2: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
3: Szczerze po prostu to zrobić. Jakby
2: nie
3: tutaj
2: czekać,
3: nie ma,
2: tu
3: nie,
2: i teraz.
3: Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
2: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego,
3: tak,
2: Sikorskiego.
3: Tak.
2: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady? Nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
3: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z Borysem pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna i
2: trzeba skonsultować.
3: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
2: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Tak. Opowiedz, jak wy to zrobiliście razem z Lipsem? Bo to było bardzo ciekawe. Pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
3: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam i na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
2: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oskar Cyms, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
4: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem, skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
5: Wiesz co, na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
4: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
5: Tak.
4: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
5: Okay, nie, to moje też, no okay, to trzeba być ten autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie?
4: Mhm. A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
5: Dużo. Dużo, ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka też z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc na maksa się nie mogę doczekać, jest ich sporo. Nie skłamieć, jak powiem, że 50.
4: Mhm. No sporo, spokojnie. 3 płyty można by było z tego złożyć.
5: Ale będzie selekcja będzie. Będą tylko perełki.
4: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
5: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też przyznaję się bez bicia, że siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguję na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była... Chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaję. Bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się. Chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie. Mhm.
4: To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
5: Na pewno nad pewnością siebie. Na pewnością siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc tak. Tam pokażę swoje siły. Lolo.
4: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
5: on
4: na temat
5: lubi,
4: tej piosenki.
5: Nie lubi.
4: Tak,
5: tej piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
4: Oczywiście, że tak.
5: Ja totalnie tego nie neguję. A jakie było pytanie?
4: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej edycji Nas Widzę Muzyk?
5: Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcycha jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc nie spodziewałam się. Jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. Ale mi miło.
4: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
5: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
4: Po polsku, czy zrobisz też coś po angielsku?
5: A to zobaczymy, co czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
4: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
5: Wiesz co, na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc no po polsku w skrócie.
4: A co chciałabyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myślisz już sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
5: Na pewno tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin, takich życiowych rozkmin, właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia, właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej z domu rodzinnego. I tam zadawałam sobie dużo pytań, tak do samej siebie, czy właśnie, czy to, że nie jest tak spektakularnie, czy tak właśnie wygląda moje szczęście. Albo czy na przykład nie boję się zrobić pierwszego kroku w jakąś stronę, że powinnam iść dalej, może będzie pięknie, a może nie będzie nic. No więc chciałam przekazać takie pozytywne emocje, takie wyzwalające, żeby nikt się nie bał zrobić właśnie pierwszego kroku do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
4: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
5: No też nie samemu, z partnerem. Jak do
4: no to
5: tego
4: bez wiesz? Rodziców, to bez rodziców.
5: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze. Z moim chaosem w głowie gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć. Ale dobrze. Dobrze, jest spokój. Mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
4: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
5: Wiesz co, czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz, iskrzyć.
4: Tak. Pojawić.
5: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
4: Czyli życie prywatne jest życiem prywatnym, tak. Życie zawodowe jest życiem zawodowym.
5: Tak.
4: Pełna higiena zachowana, tak jak należy.
5: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać, taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
4: Dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi, być może tego debiutanckiego Longplaya?
5: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny, być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem, mija lato choć bez ciebie. Pobądźmy tu jeszcze.
4: Pobądźmy.
5: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
4: Dziękuję ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
5: Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
2: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mgleyem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa m.in. Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
6: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze raz.
2: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
4: Dziś w studiu Eski wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
5: Jak miło, kopa lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
4: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o twoją karierę muzyczną?
5: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu. Też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
4: A co się zmieniło w takim razie?
5: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
4: A jak zmieniło się w takim razie twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
5: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko. No.
4: A czego słuchasz na co dzień?
5: Na co dzień.
4: Właśnie taki old school, to była ABBA?
5: Też. Dancing Queen, wiesz,
4: ja
5: o co chodzi?
4: Hymny.
5: Ale popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie dość.
4: Oczywiście, to jest też klasyk. No, same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu, i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
5: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku, no bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak co ja w ogóle mówiłam, dlaczego tak, dlaczego tak wyglądałam wtedy, dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale no na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
4: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo, szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
5: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
4: Cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
5: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiemy, do kogo bierz. Mhm. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop, być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
4: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki?
5: Wiersze.
4: Jak to się wszystko zaczęło?
5: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
4: Ten przedział?
5: przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
4: A teraz pewnie jesteś za to wdzięczna.
5: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
4: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie, tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie? W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
5: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
4: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
5: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę I on, my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut, powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
4: O. No. A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
5: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać z Anastazją Maciąg w zasadzie, a potem Dody i już dalej poszło.
4: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów? 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
5: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
4: Słuchaj, jeżeli ty w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
5: Oby tak było, bo właśnie... nie wiem, jakoś tak... Mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no... Myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
4: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
5: Dody. Dody zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
4: Krążą legendy, tak.
5: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę... jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. Ona, cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie czego chce i wie do kogo chce trafić, wie o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
4: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Akwaria.
5: Tak.
4: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
5: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem, ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
4: To jaką najcenniejszą lekcję dała cię Doda?
5: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
4: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
5: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
4: Czyli jednak brzmienie Wena.
5: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
4: No to pasowało.
5: No, ale no tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
4: z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład, z perspektywy czasu?
5: Nie, takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
2: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK.
7: SK Toruń News.
8: Marta Łezarska miały na nowo poczuć się sobą, pokochać się raz jeszcze i pokazać, że rak nie odebrał im kobiecości. Od maja do września torunianki brały udział w warsztatach, zabiegach, ale i badaniach w ramach projektu Piękno Mimo Wszystko, który organizuje Dorota Rybarczyk.
9: Ostatnio jedna z psychoonkolożek tak pięknie określiła to, że dziewczyny wychodzą z roli pacjentki i wracają do roli kobiety. I tak właściwie można było pięknie podsumować wszystkie te działania nasze, które miały miejsce od maja tego roku aż do dziś. Dzisiaj wieńczymy to właśnie sesją zdjęciową, a w międzyczasie działo się naprawdę bardzo dużo. Nawet był taki moment, kiedy dziewczyny poprosiły o tydzień urlopu od upiększania, więc było bardzo intensywnie. No i myślę, że same powiedzą o tym, jak fajnie, jaki wpływ te działania wszystkie miały na nie. Myślę, że warto też zwrócić uwagę to, czym ja jestem poruszona w całej tej akcji. To przede wszystkim to, że ja je widzę uśmiechnięte. A druga sprawa to toruńscy przedsiębiorcy, których zaprosiłam jako partnerów do tego wydarzenia. Niektórzy sami się zgłosili, innych poprosiłam, ale nie było absolutnie ani jednej osoby, która by mi odmówiła udziału w tym projekcie. Więc to jest dla mnie też piękne, po pierwsze dlatego, że odbieram to tak, że darzą mnie zaufaniem, a druga kwestia, że te serca naprawdę są bardzo duże i jakby też ilość, ale też jakość i wartość tych prezentów, którymi panie zostały obdarowane, w tej edycji zdecydowanie przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania.
8: Jakie zajęcia, spotkania miały dziewczyny od maja do września tak naprawdę?
9: W maju spotkałam się z Joasią i Ewą i rozpoczęłyśmy od konsultacji takiej kosmetologicznej, onkokosmetologicznej i też można powiedzieć pielęgniarskiej, uwzględnieniem wszystkich aspektów medycznych, które ich dotyczą. Następnie po zaprojektowaniu takim wstępnym przeze mnie procedur kosmetycznych i kosmetologicznych i estetycznych, ten projekt przedstawiłam lekarzowi onkologowi, który też prześledził całą historię medyczną pani i dostaliśmy zielone światło na praktycznie na wszystko. No, 99% tych zabiegów, które chcieliśmy przeprowadzać. Panie miały również konsultacje z chirurgiem, konsultacje z dermatologiem, tam były też diagnozowane i usuwane zmiany skórne. Jeszcze przed paniami konsultacja z ginekologiem. Następnie była diagnoza stomatologiczna i już nie pamiętam, jakie procedury były wykonywane, ale klinika zaopiekowała się uzębieniem u pań. Pani miały spotkanie z psychoonkolożką z Akademii Walki z Rakiem. Była konsultacja dietetyczna, tak żeby ustawić na właściwe tory odżywianie na danym momencie życia i choroby i leczenia. Pani miały wykonywane przez te wszystkie miesiące serię indywidualnie dobranych zabiegów pielęgnacyjnych, relaksacyjnych. Miały wykonywane też kompleksowy makijaż permanentny, brwi, oczu i ust. Była zaopiekowana też tam, gdzie trzeba było właśnie pierś. Pani na cztery różne sposoby miały zaopiekowane blizny terapią w Warszawie. Pani miały też terapię blizn w Poznaniu. Działo się bardzo dużo. Pani miały serię zabiegów fryzjerskich, pielęgnacyjnych, skóry głowy, strzyżenie, koloryzację. Była analiza kolorystyczna, sprzątanie szafy, dobór oprawek. Potem panie były rozpieszczane przez panią Marzenę w garderobę i dobierała specjalnie dla nich komplety bielizny. Miały również warsztaty z toruńską aktorką Anią Magalską w Zazie. Miały dobraną pielęgnację domową, tak żeby przez cały ten czas nie tylko w gabinecie, ale mogły codziennie o siebie dbać. Panie w ramach naszego projektu miały też możliwość skonsultowania się z prawnikiem w sprawach, które tego wymagają. No i dzisiaj jesteśmy właśnie w studio, gdzie odbywa się końcowa sesja i jeszcze nam się marzy, żeby po zakończeniu, po tym finale, który odbędzie się 14 października w Teatrze Muzycznym w Toruniu, żeby panie mogły już bardzo kameralnie, wraz tylko ze swoimi osobami najbliższymi, takie pięknie ubrane, wypielęgnowane, szczęśliwe, żeby mogły iść takich już tylko dla siebie, zjeść jakąś piękną kolację.
7: No z tego, co pani mówi, to jest zupełny taki restart dla osoby, dla człowieka, dla kobiety. Te wszystkie zabiegi, które zostały stworzone, bo to nie tylko ładny makijaż, tylko no, naprawdę głęboka praca na poziomie zdrowotnym, psychologicznym, ale no, też ostatecznie wizualnym.
9: Tak, to prawda. I w tym projekcie pokazuje też pokazuje możliwości współczesnej kosmetologii onkologicznej, ale również tego aspektu naszej współpracy wielodyscyplinarnej. Bo oprócz tego, co my możemy w gabinecie, to każdy z kosmetologów onkologicznych jest przygotowany do takiej pracy nie wykraczającej poza swoje kompetencje, ale tak, żeby można było w odpowiedni sposób też pokierować, patrząc bardzo holistycznie na swoją klientkę, która doświadcza choroby nowotworowej. 14 października w Teatrze Muzycznym w Toruniu odbędzie się uroczysty finał Metamorfoz, podczas którego wyemitujemy film pokazujący wszystkie etapy. Ponadto będą ciekawe prelekcje z psychoonkologiem, będzie możliwość zadawania pytań naszemu doktorowi Mieszkowi Białasowi.
2: SK Toruń.
8: Co udało się uchwycić na klatkach filmu, mówi jeden z współtwórców produkcji, Adrian Aleksandrowicz.
10: Otrzymaliśmy prośbę od Doroty Rybarczyk, inicjatorki i pomysłodawczyni, fundatorki Fundacji Piękno Mimo Wszystko, by przygotować dokumentację filmową tegorocznej edycji Metamorfoz. No i oczywiście zgodziliśmy się na to, bo zarówno dla mnie, jak i dla mojego wspólnika Olka Urbańskiego profilaktyka przeciwnowotworowa jest czymś szczególnie istotnym i jeśli możemy mieć wpływ i swój udział w tak ważnych społecznie projektach, to zgadzamy się od razu.
8: No tak, ja pamiętam jeszcze, że ty na swoim koncie masz książkę Rozmowy o raku, dobrze pamiętam?
10: Rzeczywiście, w 2018 roku wydałem książkę Hashtag Rak, której de facto jedną z bohaterek jest Dorota Rybarczyk. Z kolei w 2025 roku razem z Olkiem Urbańskim na rzecz jednej z warszawskich organizacji pozarządowych wydaliśmy kalendarz i przygotowaliśmy wystawę zdjęć Olka w ramach kampanii Zawsze Różowe, Zawsze Niebieskie. To była pierwsza w Polsce inicjatywa przeciwnowotworowa kierowana także do osób z niepełnosprawnością intelektualną, więc rzeczywiście ta profilaktyka jest mi szczególnie bliska i zamierzam więcej takich akcji w przyszłości także filmować swoim nazwiskiem.
8: Ja nie chciałabym za dużo zdradzać o filmie, który jest w trakcie tak naprawdę procesu twórczego, jego premiera 14 października, ale gdybyś jednak mógł powiedzieć, w jaki sposób podeszliście też do tworzenia tej historii, która tak naprawdę opowiadała się na waszych oczach, bo tutaj panie rozkwitały chyba z każdymi zajęciami, które miały w swoim harmonogramie.
10: Ten projekt był od początku pomyślany jako metamorfoza kompleksowa, bo tu nie chodzi wyłącznie o zmianę fizyczną, nie chodzi także tylko o zmianę mentalną, chodzi o całościową poprawę jakości życia dwóch fantastycznych dziewczyn, które przeszły choroby nowotworowe. Razem z Olkiem Urbańskim towarzyszyliśmy im z aparatem i kamerą i dokumentowaliśmy wszystkie aktywności, jakimi dziewczyny były, można powiedzieć, częstowane przez organizatorów tej kampanii. Widzieliśmy na własne oczy, jak one otwierają się, jak mają coraz większą swobodę, aby mówić o chorobie, o swoich doświadczeniach, aby zdradzać nam swoje marzenia. Poznawaliśmy się bliżej. Myślę, że największą wartością tego projektu i tego, że mogliśmy go dokumentować, jest właśnie to, że widzimy wręcz namacalnie, jak z każdym spotkaniem budowało się to zaufanie, jak dziewczyny, które były bardzo zamknięte i czuły pewnego rodzaju presję, mówiąc zupełnie obcym ludziom i pokazując się w takim, a nie innym wydaniu, teraz są otwarte, uśmiechnięte i są prawdziwą kwintesencją nazwy tej fundacji, czyli Piękno Mimo Wszystko, bo one są piękne mimo wszystko.
8: W przerwie między zdjęciami udało się nam porozmawiać z tegorocznymi bohaterkami projektu w Toruniu. Jak go wspominają, co im dał i jak reaguje na ich zmianę najbliższe otoczenie?
11: Dzień dobry, Joanna Gackowska z tej strony. Uczestniczka właśnie projektu Metamorfozy, który jest już od maja, więc długi czas i dużo się dzieje.
8: No właśnie słyszałam, że tam bardzo intensywnie. Co ci się najbardziej spodobało?
11: Wszystko, każdy etap jest szczególny. ważny i każdy etap działa dla mnie kojąco. Dotyka i wizualnie, ale tak samo mojej duszy i w szczególności ludzi, którzy spotykam, bo ci ludzie, którzy tutaj są i biorą udział i tutaj wszyscy, co o nas dbają, to mają tyle ciepła i tyle dobra, że no nie pomyślałabym, że trafię na takie złote osoby o wielkim sercu.
7: No to zapytam, jak to się stało, że tutaj trafiłaś?
11: Zgłosiłam się, przeczytałam właśnie tutaj ogłoszenie, że szukają uczestniczek i zgłosiłam się do Dorotki, napisałam. I to dla mnie było bardzo, bardzo szczególne, bo pierwszy raz po chorobie, znalazłam się jeszcze w trakcie choroby, bo jeszcze się leczę, znalazłam się właśnie z powrotem w salonie kosmetycznym i poczułam, jak mi tego brakowało. I poczułam, że to jest moment, że nawet jakbym się nie dostała, to ja muszę wrócić do siebie sprzed choroby, że chcę się czuć dobrze. I to właśnie, ta wizyta tak otworzyła mnie na nowo, z powrotem do życia.
7: A masz takie wrażenie, że to zupełne takie odwrócenie sposobu uwagi, jaki tobie się poświęca, jest właśnie podczas tego programu? No bo jednak, jak myślimy o chorobie onkologicznej, to jest zamartwianie się. No to jest ciężka historia, a tutaj jesteś w takim centrum zainteresowania, masz układane włosy, są dobierane stylizacje, ale też wiele innych rzeczy wokół się dzieje, które no też chyba mają wpływ na no takie nasze babskie poczucie kobiecości.
11: Wszystko to ma wpływ właśnie. Nie tylko ubrania, nie tylko makijaż, ale tak samo tak ta atmosfera ciepła. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, że to jest właśnie ta atmosfera, że jak gdzieś jestem, to ja czuję się tak swobodnie i w ogóle przez to właśnie to już trwa od maja, więc też my się czujemy jak już jak rodzina, po prostu czuć to właśnie, to ciepło, nie? Tutaj i tą swobodę, jak jesteśmy.
7: Ja słyszałam, że ten blond był troszeczkę wymarzony, który masz dzisiaj.
11: Znaczy to jeszcze nie jest ten blond, ale tutaj właśnie z Izą dążymy do tego, ale to ma być bezpiecznie, tak? To nie ma być na zasadzie, że mi zaszkodzić, tylko po prostu powoli, a do celu. Ale i tak już jest duża zmiana i tak samo jak tutaj dbanie o Dorota, dbam o moją skórę, twarzy, to widać już to, że jestem przez chorobę byłam taka ciemna i szara, a teraz widać właśnie to światło.
7: Ja też je widzę, zdecydowanie.
11: Dziękuję.
7: A jak przed samą sesją? Jakiś stres jest, czy podchodzisz już do tego jako do cudownego finału?
11: Podchodzę do tego naprawdę jak fajna przygoda, coś nowego, bo nigdy takiej sesji nie miałam i w ogóle się nie stresuję. Nie, tutaj naprawdę niczym się nie stresowałam podczas całego projektu. Może właśnie tego 14 października na finale, tam będzie lekki stres, bo będą ludzie z zewnątrz, to troszkę będzie inaczej.
12: Dzień dobry, nazywam się Ewa Bujak.
7: To ja zapytam, jak to się stało, że stała się pani uczestniczką programu Piękno Mimo Wszystko?
12: Na stronie Onkoinformatora pojawiła się informacja, że jest taki program. Widziałam wcześniejsze przebitki z wcześniejszych programów, więc mówię, zaaplikuję. Otrzymałam telefon, zapraszamy na spotkanie. Wiedziałam, że dużo dziewczyn się zgłosiło, mówię, zgłaszam się. Po prostu poszłam, zgłosiłam się, porozmawiałam z panią Dorotą. Szanse na dostanie się, dwie dziewczyny, więc były jakie były. Dostałam się i tak, no i tak się zaczęła ta przygoda. I to naprawdę jest fajna przygoda.
7: No właśnie, na pewno bardzo intensywna, bo słyszałam, że od maja to wy się naprawdę nie nudziłyście.
12: Absolutnie się nie nudziłyśmy. Przeszłyśmy bardzo dużo różnych zabiegów, od zabiegów fantastycznych, upiększających, po takie zabiegi bardzo, powiedziałabym, medyczne, tak? Bo ja jestem tą osobą, która odzyskała czucie w miejscu, w którym miałam robiony przeszczep skóry, więc dla mnie to jest coś takiego, myślałam, że już nigdy tego czucia tam nie odzyskam, a to jest dla mnie fantastyczne, że to czucie wróciło dzięki tym wszystkim zabiegom, tak? Nie jestem w stanie podać jednego zabiegu, dzięki któremu to się stało, ale jakby ten cały kompleksowe wsparcie, które dał mi program, to jest naprawdę fantastyczne dla mnie, tak?
7: No i właśnie to jako największą rzecz, którą wynosi pani z tego projektu, pani poda, czy może coś jeszcze się znalazłoby?
12: Dla mnie fantastyczne jest to, jak wielu cudownych ludzi poznałam, jak cudownym przyjęciem w różnych miejscach się spotkałyśmy i jak wiele otwartych serc zobaczyłyśmy, tak? Efekty medyczne i estetyczne są fantastyczne, tak? Bo mam ładniejsze zęby, mam ładniejsze włosy, mam ładniejsze paznokcie, mam ładniejszą twarz, tak? Mam piękne okulary, pojawiły się mięśnie na moim brzuchu, które dawno nie widziało. Także jest wiele takich efektów, które widać gołym okiem, ale myślę, że to, co stało się w mojej głowie, że jest tylu ludzi, którzy chce nam pomóc, tak? I ja już też wiem, że w kolejnej edycji też będę chciała być tą osobą, która będzie coś dawała od siebie. Ja na co dzień zajmuję się, może już nie tak blisko, ale rekrutacją, a wiem, że powrót pacjentów onkologicznych do tego świata firmowego, jak ja to mówię, często po długich zwolnieniach lekarskich czy po zasiłkach rehabilitacyjnych jest trudny. Więc myślę, że tutaj jak dostanę zgodę od zarządu fundacji, żeby na przykład takie działania przeprowadzać celowo gdzieś tam.
7: No pani też jest tak na gorąco po sesji zdjęciowej, w trakcie mogę powiedzieć, bo tutaj tych stylizacji jest trochę. Jak się pani czuje w roli modelki?
12: Ja już przyznam, że kiedyś pracowałam jako modelka. To było kilka lat temu. Także dla mnie praca z aparatem to nie jest nic nowego. Ja niedługo mam okrągłe urodziny, więc to będzie dla mnie taki piękny prezent na te okrągłe urodziny. I na pewno któreś zdjęcie zawiśnie gdzieś w moim domu i będę wszystkich obdarowywać tych moich najukochańszych, najbliższych tymi pięknymi zdjęciami.
7: No właśnie, ja też chciałam zapytać o reakcję najbliższych, no bo oni tak naprawdę na bieżąco widzieli, jak pani też się zmieniła, nie tylko wizualnie, ale też z tego, co słyszałam, mocno charakterologicznie, jeśli chodzi o otwartość na drugiego człowieka. Jak oni zareagowali, jak oni reagują na taką metamorfozę?
12: Wszyscy ci moi najbliżsi są szczęśliwi, że ja jestem szczęśliwa, o tak powiem.
8: Finał akcji wraz z premierą filmu dokumentalnego o całej metamorfozie 14 października w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
13: SK Toruń News.
8: Renata Grudzińska. Historię tej dzielnicy to notoryczna degradacja. Chełmińskie Przedmieście to kolejna odsłona naszego cyklu z mikrofonem na toruńskich osiedlach. Spotykamy się tuż za tak zwanym ringiem Starówki, aby ruszyć na północ. Chełmionka to jedna z najbardziej eklektycznych dzielnic naszego miasta. O jej historii i współczesnej wersji zanikania opowiedziała nam Anna Lammers. Rozmawia Marta Łazarska.
7: Naszym cyklem przenosimy się teraz do dzielnicy Chełmińskie Przedmieście. Ja słyszałam, że ty jesteś w ogóle dziewczyna z Chełmińskiego i że gdzieś ta dzielnica bardzo mocno w twoim sercu wybrzmiewa.
14: Tak, jestem z Chełmionki. Faktycznie mieszkałam tam w dwóch lokalizacjach, a w zasadzie nawet w trzech. Najpierw mieszkałam na Grunwaldzkiej, potem na Małochowskiego, czyli na Machorce, a na końcu na szosie Chełmińskiej, ale już przy końcu, już tam w okolicach ulicy Długiej.
7: No to nie tylko historycznie, ale też tak społecznie historia tej dzielnicy gdzieś tam się splatała z twoją, nie wiem, mogę powiedzieć młodością?
14: Tak, tak, dokładnie. Faktycznie się splatała i byłam bardzo związana z tą dzielnicą, ale teraz muszę powiedzieć, że poprzez te przebudowy przyznaję się, że czuję się sentymentalnie z nią związana, ale nie lubię tam chodzić. Mam naprawdę taką dużą niechęć.
7: O tej przebudowie na pewno jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiały, jednak chciałabym najpierw zacząć od początku tak naprawdę. Gdzie zaczyna się Chełmińskie Przedmieście, Chełmionka?
14: No to jest bardzo dobre pytanie. No, myślę, że zaczyna się w tym samym miejscu, co kiedyś, to znaczy zaraz za Starym Miastem, jak opatrzymy na północ, nawet już część ringu znajduje się na Chełmińskim Przedmieściu, czyli na przykład Urząd Marszałkowski, czy Muzeum Etnograficzne, czyli dawna wozownia. Natomiast to jest fajna historia, ponieważ pierwotnie Chełmińskie Przedmieście przecież nie było tak daleko od centrum. Te przedmieścia wczesno-średniowieczne, a Chełmińskie Przedmieście było największym przedmieściem średniowiecznego Torunia, one było natychmiast za murami, tak? To było od razu po prostu, jak za miastem, przymieść takie przyklejone w pewnym sensie. Dlatego teraz, jak robimy wykopaliska, to znajdujemy te kościoły, czy świętego Wawrzyńca, czy świętego Krzyża, które znajdują się w zasadzie zupełnie przy samym centrum, tak? Czyli tam, gdzie teraz stoi ten pawilon, gdzie jest piekarnia i kiosk ruchu na placu teatralnym. Fajnie to się zaczynało, tak? Wychodzimy z miasta bramą chełmińską, a to była bardzo ważna część, ponieważ to był trakt do Chełmna. Do Chełmna, do Grudziądza, do Gdańska, czyli bardzo ważna droga. Chełmno wtedy, wspominam, Toruń zostało na przykład na prawie chełmińskim założone. To było bardzo ważne miasto krzyżackie. A my wtedy również, jak wiemy, prawda, lekko się przyjaźniliśmy. Wychodziło się przez bramę chełmińską i od 1449 roku przez również barbakan chełmiński. Bo Toruń miał barbakan wcześniej, nawet dwa barbakany wcześniej niż Kraków. To u nas Jan Olbrach popatrzył, mówi, Jezu, jaki fajny barbakan, ja też sobie taki barbakan sobie postawię w Krakowie, taki barbakan. I tak się stało. Barbakan, czyli taki wysunięty punkt obronny, to jest wieża taka, która znajdowała się w wysuniętej części, w zasadzie w fosie, takim odrębnej fosie i wychodzimy dalej i właśnie były te przedmieścia, które miały, wiecie, super gęstą zabudowę, duże ulice. Zresztą niedawno odkopano też cały fragment bruku, normalnie ulicę zasypaną, pięknie wyłożoną brukiem, co świadczyło o bogactwie tego przedmieścia też, prawda? Że to nie było po prostu tam jakaś droga polna w gnoju, tylko była faktycznie ładne ładnie przygotowana. Tam były też taka ta, powiedziałabym, rzemieślniczo-przemysłowa w pewnym sensie, można powiedzieć, część miasta. Na przykład niedawno przy okazji budowy Centrum Kamer Image zostały znalezione sklep z butami, tak? Gdzie było bardzo dużo podeszw na przykład. Czyli tam musiał być jakiś większy zakład szewski. Były oczywiście młyny, no bo to wiadomo, że w tamtym czasie takie rzeczy się właśnie działy i różne inne tam przemysłowe cygielnie, tak? Jesteś tam garncarzy i tak dalej. No ale co się stało z tym przedmieściem? Myślę, że wszyscy, którzy już ze mną przynajmniej raz byli na spacerze, to wiedzą, co się działo z przedmieściami. Przedmieścia były oczywiście palone. I to jest ta sama historia. To znaczy przy oblężeniu miast całe przedmieścia się po prostu paliło do żywego, do gołej ziemi, żeby wróg nie miał się gdzie posilić. I to samo spotykało właśnie przedmieście chełmińskie i w zasadzie po potopach szwedzkich, które Toruń nawiedzały, no jak się całą Polskę. W zasadzie się już w tym miejscu te przedmieścia nie odtworzyły, a wynikało to też z tego, że w tym miejscu były tworzone bastiony. Zmieniał się system fortyfikacji miasta. I już te mury miasta, które były wcześniej, one nie były wystarczające do obrony, w związku z czym sypano te bastiony, czyli takie te ząbkowania dookoła Torunia. No i jak sobie popatrzymy, no to widzimy, że czasami mamy trochę takich górek. I na chełmińskim przedmieściu też mamy taką trochę dziwną górkę znikąd donikąd. No, prawda, no jak idziemy, szosa chełmińska jest prosto, tak? Ale jak będziemy szli na przykład deptakiem tym, to musimy wejść po schodach, żeby zejść na dół przy nocie. I to są właśnie te, to w zasadzie nawet jeszcze późniejszy

0: faktycznie jakby dalej, tak? Za tymi bastionami. I jak przyjrzymy się już właściwie niewielkiej ilości zabudowy, to ona była taką trochę jak we wsi ulicówka się robiła. Czyli w miarę taka zorganizowana zabudowa na ulicy Chełmińskiej, a pozostałe to były trochę takie ogrody na przykład. Piękny był ogród Wiktorii, gdzie zresztą pani Joanna Łyskowska miała pierwszy kinematograf, czyli teatr świetlny. I on był tam, gdzie teraz jest na Grudziąckiej, na początku Grudziąckiej Wydział Fizyki, tak, fizyki i astronomii chyba, one właśnie jest tam. A dalej to starzy mieszkańcy Chełmionki, tak jak ja mieszkałam na Machorce, to wszyscy pamiętamy, że były ogrody Małchowskiego, kończyło się pięknymi ogrodami, które ciągnęły się aż do cmentarza, aż do Wybickiego, która była taką drogą naprawdę dziurawą i w zasadzie mało uczęszczaną, aż do cmentarza i tam się chodziło na uczciwe pachty. Tam normalnie rosły jabłka, gruszki i różne warzywa i rośliny i drzewa i to było w takie właśnie zupełnie inne tereny. Zresztą zobaczcie, Chełmińskie Przedmieście nie jest tak uporządkowane jak Bydgoskie. Bydgoskie to są kwadraciki, parcele, prawda? Wszystko elegancko poukładane. A tamta zabudowa była taka właśnie bardziej mieszkalno, raczej biedniejsza, może robotnicza, właśnie dużo tego pruskiego muru, który był raz, że z uwagi na obostrzenia te forteczne ważne, ale dwa, że on też był w miarę tani w budownictwie, prawda? Więc miał taki charakter raczej właśnie taki miejsko-podmiejski, nie taki wielkomiejski jak na Bydgoskim Przedmieściu, ale też niesamowicie wartościowy. I zobaczcie tą Podgórną, jak ona tam się kręci, Kołłątaja, nie? Lewal, to wszystko są po prostu tak pokręcone ulice, że nie wiadomo o co chodzi.
1: Powiedzmy jeszcze, do którego momentu, czy o Potopie Szwedzkim, czy o wojnach napoleońskich, do którego momentu ta Chełmionka zdążyła się, że tak powiem, rozrosnąć i jak wyglądał ten obszar później?
0: No właśnie ta pierwsza Chełmionka, ta, która znajdowała się zupełnie przy samym Toruniu, to tak naprawdę mniej więcej 1703 rok, czyli to oblężenie ostatnie szwedzkie, zdaje się, już w zasadzie zakończyło całkowicie funkcjonowanie tej części, choć należy pamiętać, że raczej już musiało to zniknąć wcześniej właśnie z uwagi na rozwój tych fortyfikacji. To wszystko się przeniosło dalej. Natomiast druga część Chełmionki, która się rozwinęła dalej, no to trochę nam coś jeszcze zostało, nie? Natomiast kolejne różne decyzje miejskie, na przykład niesamowita przebudowa szosy chełmińskiej, która pochłonęła ogromną ilość tej właśnie zabudowy, która tam była oryginalnej, dużą ilość tego pięknego pruskiego muru, który tam jeszcze pozostał. Czy na przykład obcięcie, no to całkiem niedawne piekarni na Chełmińskiej, tak? Gdzie po prostu został tylko tylny budynek. Tam nie tylko był pruski mur, tylko były też takie właśnie dosyć niskie, czerwone, z czerwonej cegły takie budynki. No i to wszystko zostało pochłonięte teraz, tak? W przeciągu ostatnich 10 lat tak naprawdę zniknęło. Nie? Kasztanowce. Ile było kasztanowców na Chełmińskim Przedmieściu? Ja kiedyś rzuciłam prośbę na grupę, że był taki piękny kasztanowiec na Chełmińskiej, na rogu Małchowskiego i właśnie Chełmińskiej. I dostałam mnóstwo zdjęć. Nie? Ludzie pamiętali te kasztanowce. To była piękna, zacieniona ulica jak w Toruniu. Czy na przykład, zobaczcie, teraz w ogóle zrobili już te kolanko, no już dobrze, bo to takie kolanko od toalety jest, nie? Takie tam na tej Chełmińskiej. Przy tym kolanku tam przecież były te założenia, takie domy willowe tak naprawdę, prawda? Które były cofnięte, tam był ogród wielki z przodu, no i nie ma, nie? To wszystko zostało obcięte.
2: SK Toruń.
0: I nagle te budynki bez tych założeń ogrodowych tak sterczą w ogóle jakoś dziwacznie. Ja nie wiem, i po co taka autostrada, po dwa pasy w każdą stronę, po środku gigantyczne przestrzenie, nie wiem. Ale to nie na temat, przepraszam bardzo.
1: No to powiedzmy, gdzie tej starej Chełmionki możemy szukać?
0: Starej Chełmionki, no to bardzo dobre pytanie. Na przykład, jak jest ulica Podgórna? Mamy skrzyżowanie Podgórnej z Chełmińską, czyli jak jedziemy Chełmińską w kierunku Wrocław, skręcamy w prawo. I zaraz po lewej stronie będziemy mieli ulicę Graniczną, tylko się bardzo śpieszcie, bo to już też jest zanikające sprawa. Tam się znajduje kilka budynków właśnie, jeszcze troszkę pruskiego muru i takiej typowej zabudowy właśnie tego typu, czyli takie te niskie, jednopiętrowe budynki ze dwuspadowymi dachami. Kawałeczek dalej na prawo, drewniane budynki jeszcze się zachowały. Jest taka drewniana chata nisko położona i ona zdaje się jeść szansę, że przetrwa. Potem dalej już znowu nie mamy nic. No kiedyś Podgórna była fajna, nie? Ale już na przykład widzę na kolejnym budynku, że na Podgórne już jest, że na sprzedaż i to po prostu wszystko poleci. Często się słyszę, że to były budynki takie z metra cięte, że z katalogu, że one nie miały swojej wartości. Ale dlaczego budynki z katalogu nie mają nic swojej wartości? Bo niesamowitym wartością Chełmińskiego Przedmieścia, popróbujcie tego, to jeszcze zobaczyć, bo trochę tego jeszcze, to trzeba tak się trochę poszwędzać właśnie, ale szczególnie Podgórną polecam, Graniczną, gdzie od Podgórnej tutaj w tą stronę, powiedzmy do centrum, do PCK, powiedzmy do odrodzenia gdzieś tam w tych okolicach, była taka ta właśnie przedmiejskość. Te domy z ogródkami, na Wiązowej jest piękny budynek, jeszcze jeden z ostatnich, z taką fajną, długą, takimi schodami, taką werandą na pierwszym piętrze, z takim gankiem w zasadzie, więc gdzieś tam trochę tych skarbów trzeba poszukać, ale to było takie sielskie, anielskie. Dla mnie Chełmińskie Przedmieście było sielskie, anielskie, a jeszcze było na Kołłątaja, w zasadzie był taki pub, klub, powiedziałabym bardziej, Baba Jaga. I to była taka buda z dykty, gdzie można było kupić

0: Nie stanie wino na szklanki. A dzieci tatom chodziły w niedzielę po kościele z kanką na piwo. Tam takie rzeczy się robiły. Ale na przykład na górce jest dom kata. Teraz to bardzo nie warto oglądać, ale będzie rewitalizacja. Miejmy nadzieję, że fajne rzeczy tam się zadzieją. To jest zaraz obok gimnazjum akademickiego.
1: No właśnie, powiedzmy o tym, że tam, gdzie niektórzy kojarzą rakarnię, no to tam swego czasu właśnie kat mieszkał.
0: No właśnie tak. On tam wykupił sobie dom, no bo to była poważna instytucja. To kat to był poważny zakład, to on miał pracowników, to tam nie było to tamto, więc tak. Faktycznie tam mieszkał, potem była rakarnia, potem mieszkali ludzie, tak po prostu z przedziału. I teraz dzięki staraniom właśnie ludzi z Chełmińskiego Przedmieścia udało się to uratować, ale gdzie jeszcze warto? Kawałeczek dalej po drugiej stronie. Był dawny sklep wileński, taki budneczek, taki jakiś trochę nie wiadomo, takie odwołanie, jakiś tam pałacyk prawie, że pajacyk taki, powiedziałabym troszkę. Nie, mniej więcej naprzeciwko, ale patrząc tą stroną jest pięknie odnowiona kamienica przez Janasu. Ta właśnie taka niska, czerwona, z fajnym muralem. I budynek, który znajduje się obok, na tej odnowionej kamienicy, w którą przecież wjechał samochód. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że na słupach stało całe piętro. Pierwsze się utrzymało tylko na słupach i tam ta kamienica została odnowiona. Ale co tam jest fajne? Chyba przy tej kamienicy zachowało się jeszcze to, co jest niesamowicie ważne też na Chełmińskim Przedmieściu. Szajerki i podwórka. Bo jak będziecie chodzić po Chełmińskim Przedmieściu, to koniecznie trzeba wchodzić w podwórka. Tam nie należy się bać, nie jest tak źle, naprawdę, ale są właśnie tak, te szajerki, różnie to się mówi. Tam było mnóstwo gołębników kiedyś. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, jestem kociara, zawsze miałam koty, nie? I te koty zawsze były takimi, no prawda, problematycznie było wypuszczanie, bo były gołębie i gołębiarze, no niekoniecznie kochali koty, które to kochały i gołębie. Ale te podwórka to był fenomen. To życie podwórkowe faktycznie, gdzie były właśnie trzepaki, to nie jest tylko blokowy wynalazek i czasami garaże, ale to życie tam się faktycznie toczyło.
1: Teraz też w dalekosiężnych planach jest zrobienie ze starego dworca Północ kolejowego Muzeum Kolejnictwa, więc też jest okazja, żeby tam trochę życie wróciło i nawet podobno trochę połączeń.
0: No super by było, bo to jest piękne połączenie, to jest trasa na Unisław. I to jest trasa na Unisław, która miała na przykład przystanek PKP na Barbarce. I ja jeździłam kiedyś tym pociągiem, ja właśnie tak jeździłam na Barbarkę. Po prostu szłam na pociąg sobie tam i jechałam pociągiem na Barbarkę, wsiadałam na Barbarce, wracałam pociągiem. Więc super by było przewrócić tą trasę, bo raz, że ona jest w ogóle przepiękna, jedąca przez las, dwa, że w Unisławiu mamy górkę narciarską, więc można by było sobie, prawda, jeździć. No sam dworzec też był naprawdę niesamowicie ciekawy, ale też z takich opowieści trochę z mchu i paproci, niekoniecznie budowlanych, to myślę, że wszyscy, którzy jeździli kiedyś autobusem linii numer 10, bo tak się kiedyś jeździło na Wrzosy, pamiętają, jak dziesiątka stawała koło dworca Torun Północ i autobus stał pół godziny, bo zwrotnica, to znaczy zawracanie jakieś tam czy przestawianie pociągów było centralnie na tym przejeździe kolejowym, a tam był właśnie też tor kolejowy do jednostki rosyjskiej.
1: Kto mieszkał na tym drugim chełmińskim, mogę tak powiedzieć?
0: No właśnie, no to była w zasadzie dzielnica właśnie trochę taka biedniejsza. Ci bogatsi ludzie mieszkali bardzo często, no bo to jak opatrzymy sobie tak całościowo na Toruń, to tak, Bydgoskie Przedmieście to właśnie była ta bogatsza raczej dzielnica, prawda? Której mieszkali ci ludzie, którzy wyżsi urzędnicy i tak dalej, tak? Na Chełmiące ci bardziej średni. Potem było Jakubskie, które było bardzo przemysłową częścią Torunia, no i Mokre, które było kiedyś wsią, tak? Jak opatrzymy sobie te przedmieścia po tej stronie, jeszcze było przedmieście Świętego Jakuba, no ale to dużo wcześniej jeszcze. Więc tutaj mieszkali raczej ludzie, którzy właśnie niekoniecznie byli bardzo majętni, ale to też nie była jakaś na specjalna... Kazimierz Ulatowski miał swój dom własny na Legionu, na przykład. I w latach 30. na przykład tam się bardzo rozbudowywało, bo to było trochę te wolne parcele właśnie. I tam na przykład, jak opatrzymy sobie na Legionów, początek Legionów, to mamy sporo takiego budowlanego modernizmu bardzo ciekawego też, także to też o tam warto bardzo zajrzeć, w tą taką trochę późniejszą zabudowę. Natomiast jak ja mieszkałam na Małchowskiego, to muszę powiedzieć, że było bardzo ciekawie. Pierwsze naprzeciwko miałam bibliotekę, tam była jakaś biblioteka. Rewelacyjna biblioteka, mała, osiedlowa, świetna. Na ulicy Krótkiej i Końcowej były nawet takie chaty wiejskie niskie, gdzie jedna kobitka hodowała kury. Ja jej zanosiłam łupinki i chleb i ona dawała mi jajka za to, więc tam było gospodarstwo. No ale my się wychowywaliśmy typowo właśnie na podwórkach. To była bieganina wspólna, także takie życie, powiedziałabym, było bardzo podwórkowe też. Także nie tylko blokersi mają takie.
2: W drugiej części naszej rozmowy poruszymy także inne aspekty historii Chełmionki, jak na przykład balonowe i sportowe tradycje.
3: SK Toruń News.
2: Renata Grudzińska. Twoje życie, twój wybór, czyli konferencja dla młodych w Toruniu. Uczniowie klas 8 i szkół ponadpodstawowych rozmawiali na temat uzależnień, o tym, jak podejmować świadome decyzje, jak rozpoznawać zagrożenia związane z uzależnieniami i gdzie szukać pomocy. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia. O szczegółach mówiła dyrektorka Monika Bartlińska.
4: To jest profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży. Głównie kierujemy ją do takiej starszej młodzieży, czyli szkoły ponadpodstawowe, ale też ósme klasy do nas zawitają. Jest to jeden z głównych elementów tego projektu, ale nie tylko, ponieważ grupy przychodzą do nas również na taki dwudniowy warsztat właśnie z profilaktyki uzależnień takiej psychologicznej, czyli właśnie z terapeutą uzależnień. Mają rozmowę, mają takie spotkanie, ale też mają spotkanie ze specjalistą, policjantką, która właśnie też analizuje, mówi o tych kwestiach prawnych, karnych, tak, posiadania, zażywania narkotyków, pokazuje, jakie są w ogóle konsekwencje zażywania ich. Szkoły średnie są świadome, także one przychodzą, wiedzą, po co tu przychodzą i zadają naprawdę bardzo świadome pytania. Co roku mamy coraz trudniejsze te pytania do naszych prowadzących. Młodsze klasy zależy, ale myślę, że temat jest tak ważny i w taki sposób przedstawiony, że do nich naprawdę trafia, że to nie jest taka sucha prelekcja i posiedzimy właśnie, nie mamy lekcji, jest fajnie, tylko rzeczywiście gdzieś ona zostaje, jest to ziarenko zasiane w głowie i ten młody człowiek ma o czym myśleć. Także właśnie o to nam chodzi, żeby tutaj, wiadomo, świata nie zmienimy jedną prelekcją czy jednym warsztatem, ale chodzi też o podnoszenie tej świadomości, że no, uzależnienia są złe. Właśnie te warsztaty z naszą psycholożką też pokazują, że to nie tylko są środki psychoaktywne, alkohol, ale to są również inne czynniki, które właśnie wpływają na nasze samopoczucie, poprawiają je, nam się wydaje, ale to podłoże, ta potrzeba gdzieś jest zakorzeniona w środku. Ten problem gdzieś tkwi i to jest tylko jakiś tam substytut właśnie, żeby sobie poprawić ten humor. To również są telefony, to również są inne różne dziwne zachowania, tak? Bo bardzo często są to zachowania destrukcyjne, ale po prostu my ich szukamy, zamiast zgłosić się do specjalisty po pomoc. Dlatego naszą prelegentką właśnie jest Marta Markiewicz, która od ponad 9 lat jest osobą trzeźwą i co my też na każdym kroku podkreślamy. Kontrowersyjnie czasami nawet niektórzy tutaj wychowawcy czy osoby przychodzące z klasami zastanawiają się, dlaczego właśnie bierzemy taką osobę. Marta jest młoda, ma świetny kontakt z młodzieżą, ale właśnie jej przykład, jej życie ma uświadomić dzieciakom, jak to wygląda tak naprawdę, że to nie jest tylko kolorowa tabletka czy jakaś inna substancja i fajny humor, fajna impreza, tylko za tym są bardzo trudne decyzje, późniejsze konsekwencje, trudne wychodzenie właśnie z uzależnienia przez wiele, wiele lat. O to nam chodzi, żeby pokazać właśnie, że ty, młody człowieku, decydujesz, czy chcesz iść taką ścieżką, czy inną.
2: O mechanizmach uzależnień, sposobach reagowania oraz możliwościach uzyskania pomocy opowiadała Joanna Roch, terapeutka uzależnień i psychoterapeutka dzieci i młodzieży. Przez 10 lat związana zawodowo z całodobowym młodzieżowym oddziałem leczenia uzależnień w Toruniu. Kolejną prowadzącą była także Marta Markiewicz, influencerka, autorka książki Bez alko i dragów jestem nudna, organizatorka tzw. trzeźwych imprez. Podzieliła się z młodzieżą własną historią związaną z uzależnieniem i drogą do trzeźwości.
5: Będziemy chcieli zaprosić młodzież do tego, żebyśmy porozmawiali, chciałam powiedzieć o uzależnieniu, ale właściwie chyba chciałybyśmy, jeśli dobrze odczytuję intencje organizatorów, żeby pogadać o tym, co robić, na co zwracać uwagę, aby to uzależnienie się mogło nie rozwinąć. Nazywam się Joanna Roch, jestem psychoterapeutką i terapeutką uzależnień. Będziemy mówili o sprawczości, o dokonywaniu wyborów i o tym, że właściwie ten wpływ, który mamy, możemy pożytkować w różny sposób. I taki, który będzie dla nas korzystny i taki, który może być po czasie jakoś mniej użyteczny. Tych sytuacji, które mi teraz przyszły do głowy, może być bardzo dużo, natomiast gdybym miała na dużym poziomie ogólności formułować jakiś rodzaj wskazówki, to chyba mówiłabym o tym, żeby pomyśleć, co jest dla ciebie młody, starszy, średnio młody człowieku, wszystko jedno ważne i sprawdzaj, jak te wartości możesz realizować w życiu. Rzadko zdarza się tak, że człowiek chce być najlepszy w uzależnieniu, zwykle to jest dalekie od wartości, więc każde wartości, które będą gdzieś tam wynikały z głębi człowieka, mogą być dla niego wskazówkami na temat tego, jak postępować, żeby zadbać o to, co ważne, a jednocześnie też nie pójść tą ścieżką, która skończyłaby się trudnościami z uzależnieniem, chociaż jak do niego dojdzie, to też oczywiście nie jest koniec. Myślę sobie, że autorytetów mamy wiele i pewnie z dzieciakami jest bardzo podobnie. Najprostsza odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, to pewnie różni bohaterowie ze świata cyfrowego, ale to by była nieprawda o młodym pokoleniu, bo znam też takich młodych ludzi, którzy mają autorytetów, powiedzmy, bardziej autorytety bardziej tradycyjne. Polegają, nie wiem, na słowach dziadków, rodziców, wychowawców, ważnych dorosłych wokół siebie, więc nie chciałabym tego redukować tylko do różnych influencerów albo innych osób znanych z TikToka. I myślę sobie o tym, że z jednej strony mamy takie trudności wynikające trochę z tego trendu życia, czyli ze szybko zmieniających się różnych części naszej rzeczywistości, z dostępu do mediów cyfrowych, z tego, że my właściwie nie wiemy do końca jeszcze, jakie konsekwencje z tego dostępu będą wynikały dla młodych umysłów. A z drugiej strony są to wyzwania całkiem normatywne, takie obecne w życiu każdego nastolatka, niezależnie od tego, czy żył w roku 2026, 2016 czy 2006, czyli takie wyzwania związane z poszukiwaniem swojej tożsamości, z budowaniem relacji, poszukiwaniem i zaspokajaniem potrzeby przynależności. I pewnie czasem jest tak, że te potrzeby udaje się zaspokajać w sposób zdrowy, a czasem bywa tak, że pojawiają się pewne wariacje, które mogą po pewnym czasie przyjąć również formę różnego rodzaju zaburzeń o charakterze psychicznym, które wymagają takiej specjalistycznej pomocy.
6: Trzeba akceptować również swoje wady. Marta Markiewicz, organizatorka trzeźwych imprez, asystentka zdrowienia, prelegentka, dopóki one jakoś nie oddziałują na zewnątrz i bardzo nie wpływają na codzienne życie, to nie ma co z nimi walczyć.
7: A podczas tych rozmów z młodymi, oni są chętni, dzielą się swoimi doświadczeniami, jakby chcą nawiązywać ten taki kontakt twarzą w twarz, no bo wiadomo, teraz bardziej żyjemy jednak w cyfrowym świecie.
6: Zazwyczaj po takim spotkaniu przychodzi do mnie młodzież porozmawiać, więc tak, ale nawet jeżeli nie, to piszą jednak na mediach społecznościowych. To bardzo zależy. Najczęściej są to raczej zadawane pytania, a nie mówienie o swoim doświadczeniu. I zazwyczaj, kiedy nie ma dorosłych na sali.
2: Jedną ze szkół, które brały udział w konferencji, było 7 Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Na temat obecnych problemów młodzieży rozmawialiśmy z pedagog szkolną Beatą Giżyńską.
8: Jesteśmy już po raz trzeci w programie, w projekcie Bezpomagaczy, realizowanym dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. 2 lata temu, 3 lata temu i teraz w tym roku z naszej szkoły uczestniczyły po 2 klasy w warsztatach, które tak naprawdę miały na celu profilaktykę uzależnień, ale taką, powiedziałabym, szeroko rozumianą, ponieważ były zajęcia nie tylko dotyczące rozpoznawania uzależnienia, ale również podniesienia kompetencji miękkich wśród młodych ludzi, także wzmacnianie postaw asertywnych i też budowanie samoświadomości. A dzisiaj mamy takie podsumowanie tego projektu.
7: Jak pani patrzy na współczesną młodzież, jeśli właśnie chodzi o te uzależnienia?
8: Tak, mają problemy. Ja mogę tutaj ze swojego jakby doświadczenia powiedzieć, że przychodzą, mówią o swoich trudnościach i widzę, że takim wspólnym mianownikiem to jest to, że nie potrafią radzić sobie ze stresem. I potem szukają redukcji napięcia i często właśnie wchodzą w uzależnienia. I dlatego też myślę, że projekt jest bardzo dobrze pomyślany, żeby wzmacniać ich kompetencje miękkie, tą postawę asertywności, a dopiero w dalszej jakby perspektywie mówić o uzależnieniach. Pani zapytała mnie, jaka jest młodzież. Młodzież myślę, że bardzo potrzebuje wsparcia osób dorosłych i też takiego wsparcia, żeby oni zrozumieli samych siebie. I to jest kluczowe. Bo jak zrozumieją samych siebie, jakie mają potrzeby, jak sobie radzić z zaspokajaniem tych potrzeb, to wtedy też nauczą się, jak konstruktywnie radzić sobie, jeżeli tych potrzeb po prostu nie ma, nie są zaspokajane.
7: Myśli pani, że przez to, że właśnie rodzi się ten stres i to, że czasami ciężko nam rozmawiać, to też jest konsekwencja tego, że po prostu zamykamy się w tym cyfrowym świecie, nie tylko dzieciaki, ale my dorośli też, przez co trochę odbieramy sobie tę możliwość komunikowania się tak twarzą w twarz.
8: Dokładnie tak. W ogóle wszystkie badania takie naukowe, raporty dotyczące dzieci i młodzieży mówią o tym świecie wirtualnym i o negatywnych skutkach korzystania z mediów społecznościowych i takie, myślę, że dojmujące doświadczenie samotności młodych ludzi. To też myślę, że to jest taki kolejny jakby problem, który z jednej strony jesteśmy w tych social mediach, ale z drugiej strony to nie daje nam satysfakcjonujących relacji, wręcz jeszcze bardziej pogłębia w nas samotność. Ja myślę, że zadanie dla nas, dorosłych do odrobienia, to jest takie zadanie nauczenia się komunikowania z tymi młodymi ludźmi. I przede wszystkim musimy zrozumieć, że to, czego oni potrzebują, to naszej obecności i czasu dla nich. Żeby oni wiedzieli, że też są ważni i dorośli potrafią z czegoś zrezygnować i być po prostu dla nich.
2: Udział w konferencji Twoje życie, Twój wybór był bezpłatny. Obecna była na niej nasza reporterka Maria Nowak.
3: SK Toruń.
2: Toruń okiem Krzysztofa Zanussiego. Reżyser odwiedził Gród Kopernika, aby nakręcić swój najnowszy film pod tytułem Całopalenie. Wcześniej uwieczniał Toruń na filmie m.in. w 1984 roku, kiedy na gotyckiej starówce tworzył Rok spokojnego słońca. Tym razem ekipa filmowa przejęła nie tylko Stare Miasto, ale również charakterystyczny punkt widokowy nad Wisłą i udała się na zdjęcia również do Złej Wsi Wielkiej. Choć Krzysztof Zanussi nie chciał zdradzać szczegółów filmu, przyznał, że będzie on dotykał tematów metafizycznych i ludzkiej tęsknoty za lepszym światem. Chwalił również życzliwość, z jaką ekipa została przyjęta w Toruniu.
9: To rzeczywiście nie jest przypadek, żeśmy się znaleźli na tej ziemi, a nie na innej. I teraz powiem, że tak jak jesteśmy bardzo wdzięczni, że fundusz filmowy nas wspiera, to jeszcze bardziej jesteśmy wdzięczni za to, że spotykamy się z taką serdecznością, życzliwością na wszystkich frontach. Od, prawda, hotelu, no ja dodam też od szpitala, bo niestety miałem w czasie zdjęć wypadek, którego ślady Państwo oglądają, lekko ukryte. Ale dobra wola, którą tu spotykamy, kultura, z którą się spotkaliśmy, taka ludzka po prostu, bardzo nas wszystkich ujęła i bardzo za to dziękujemy. O filmie nie chcę mówić, bo nigdy nie wiadomo, co z niego wyjdzie. Nie chcę robić sobie żadnych obietnic. To jest zawsze jakaś gra, która kończy się niespodziewanie, ale na razie kończymy film z przekonaniem, żeście nam bardzo pomogli i że dzięki Wam ten film może jest możliwy.
2: Film Krzysztofa Zanussiego powstaje przy wsparciu Funduszu Filmowego Kujawy i Pomorze, mówi Edyta Macieja-Morzuch, dyrektorka Departamentu Promocji w Urzędzie Marszałkowskim.
10: Nasz Fundusz Filmowy Kujawy Pomorze rzeczywiście w ciągu ostatnich 2 lat zrobił sporo zamieszania na rynku filmowym. To kolejna produkcja, która dzieje się w naszym regionie i co bardzo ważne, nasz region gra właśnie w tym filmie, czyli Toruń jest Toruniem, a nie tylko tłem do potencjalnej filmowej opowieści. Bardzo się cieszymy z tego, że wytwórnia po raz kolejny nam zaufała. Przypominam Państwu, że Ekscentrycy, czyli film, który 10 lat temu zadebiutował, to właśnie była nasza pierwsza produkcja z wytwórnią, więc mamy taki świetny cykl, nam się tworzy właśnie 10-letni, już na 10-lecie tej współpracy pan Krzysztof zdecydował się na nagrywanie filmu w naszym regionie. I to bardzo ważne, bo wiem, że to będzie bardzo dobry film, to będzie świetny film na festiwalach i bardzo mocno na to liczymy, że przyciągnie tłumy oczywiście przed ekrany. W przypadku tego filmu to jest 500 000 zł. Jest to taki standardowy właściwie wkład w przypadku większych produkcji, które zasadniczo w całości rozgrywają się w naszym regionie, więc trzeba na to zwrócić również uwagę. Świetnie, że miasto Toruń się włączyło również organizacyjnie, logistycznie, ponieważ sceny na Starówce nie obyłyby się bez tego logistycznego wsparcia zarówno służb, jak i koordynujących to wydarzenie dziewczyn z Dworu Artusa, czyli Kawki Jaworskiej, Doroty Grzybowskiej. Wiem, że tutaj ekipa jest bardzo mocno zadowolona również ze zdjęć w Złej Wsi Wielkiej i że pan Andrzej Besztak, czyli kierownik produkcji, nie wyobrażał sobie lepszej współpracy. Także bardzo się cieszymy, że nasz fundusz też tak inspiruje i tak zachęca do tej współpracy zarówno na tym polu filmowym, jak i na tym polu właśnie takim, powiedzmy, administracyjno-samorządowym. Cieszę się, że to kolejna produkcja nasza. W tym roku to właściwie już druga. Kilka premier przed nami. Najbliższe to czerwiec, czyli Toffee Fest, premiera Piernikarek, premiera Drogi Rzadziej Przemierzanej, a na całopalenie czekamy. Liczę na to, że we wrześniu pojawi się w Gdyni.
2: Z kolei Adam Szponka, zastępca prezydenta Torunia, podkreśla, jak ważna dla miasta jest wizyta ekipy filmowej.
11: Zacznijmy od tego, że Toruń po raz kolejny stał się podmiotem i obiektem zainteresowań filmowców. Pewnie to wynika z prostego faktu, że Toruń po prostu jest piękny, estetyczny i plastyczny. Krzysztof Zanussi po raz trzeci tutaj kręci film. To za sprawą działającego sprawnie funduszu filmowego, który jest stworzony i działa od kilku dobrych lat przy panu marszałku i przy urzędzie marszałkowskim. My poprzez Dwór Artusa jesteśmy zaangażowani w cały ten proces administracyjny. Dwór Artusa stał się takim pośrednikiem pomiędzy administracją, papierologią, a producentami, szczególnie, że często nie nadają na jednych falach, czyli te wszystkie papierologie trzeba wspierać i pomagać wypełniać. Chyba się udało w 100%. Wiele wspaniałych lokalizacji. Ulica Podmurna po raz kolejny wybrana przez Krzysztofa Zanussiego. Mosty, których chyba pan Zanussi też ma do nich jakiś sentyment. Myślę, że powstanie tutaj wiele pięknych obrazów. Co ważne, tym razem Toruń zagra Toruń, bo w wielu produkcjach filmowych Toruń jest po prostu tłem i poprzez swoją uniwersalną starówkę, która po prostu jest stara, gra inne lokalizacje, a teraz Toruń będzie po prostu pięknym Toruniem. Myślę, że każdy taki film, który powstaje w naszym mieście, to jest promocja dla naszego miasta. Przyciąga i zainteresowuje mnóstwo osób z zewnątrz. Są to filmy, które są pokazywane na całym świecie. Myślę, że ten film Całopalenie Krzysztofa Zanussiego przeleci przez kulę ziemską. Myślę, że też jest to taki moment, kiedy widzimy efekty festiwali filmowych, które dzieją się w naszym mieście. Mamy 2 festiwale. To Toffee Fest, który za chwilę zostanie odpalony. Mamy Kamerni rzeczywiście. No i żeby zakochać się w takim mieście jak Toruń, to wiemy wszyscy, że trzeba tutaj przyjechać, go posmakować, dotknąć, zobaczyć. A te 2 festiwale przyciągają artystów związanych z branżą filmową do Torunia. I jest to niesamowita promocja miasta. Myślę, że znamy przypadki, kiedy miasta płacą ogromne fortuny po to, żeby się pokazać właśnie w produkcjach filmowych.
2: Zdjęcia w Toruniu zakończyły się 23 maja. W filmie Krzysztofa Zanussiego Janusiego, Całopalenie. Pojawią się m.in. Ksawery Szlenkier, Karolina Kominek, Mateusz Rusin czy Marcin Hycnar. A przedpremierowy pokaz filmu już 8 października o godzinie 18 w toruńskiej Odnowie. Więcej informacji znajdziecie na profilu w mediach społecznościowych Filmowe Kujawy Pomorze. Z kolei na stronie toruńskiej Odnowy również znajdziecie aktualne informacje i program wydarzeń na najbliższe dni.
3: Radio SK.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek, Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
0: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.